0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Pobiegnę boso, tak może sparafrazować piosenkę zespołu Zakopower Radosław Piorska-Lisza. Na co dzień zajmuje się on przypominaniem związanego z miastem, a żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku astronoma Karola Malaperta i odkrywa przed Kaliszanami tajemnice kosmosu. A kiedy nie patrzy w planety, zakłada sportowy strój, zdejmuje buty i rusza na biegowe trasy.
2: Ja się specjalizuję w 5 i 10 kilometrach, biegam boso, chociaż czasem jest to wymagające. Tutaj w Kaliszu nasze trasy biegowe są tak przygotowane, że boso można śmiało je certyfikować. Tak mniej więcej od minus 7 stopni Celsjusza do... I kiedy ten asfalt ma tak około 35-40, wtedy już jest ciężko i trzeba szukać tych białych pasów na czarnym asfalcie, żeby w ogóle wytrzymać. Ale czasem niestety są ścieżki parkowe albo leśne wysypane takim grubszym kamieniem i po tym już bardzo ciężko się biega, więc jak się gdzieś wybieram na jakiś bieg, to zawsze sprawdzam, jaka jest nawierzchnia.
1: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, biegający boso, propagator astronomii. I tak już biega od 10 lat, chociaż przyznaje, że pierwszy raz był trudny i bolesny, ale teraz ma nawet naśladowców.
2: Po pierwszym biegu było ciężko, tak mniej więcej przez 3 dni mnie wszystko bolało, ale potem rany się zagoiły i od tego czasu nie ma żadnego problemu. Moim zdaniem biegnie się chyba nawet wolniej. Ja bym tego z jakimiś doznaniami większymi nie łączył. Taka po prostu tu moja wewnętrzna fanaberia. No to zawsze jest takie coś w rodzaju zachwytu, nie? Że o, my tutaj tak biegamy, dobieramy te buty, a ty przychodzisz, zdejmujesz buty i biegniesz. Ja bym chyba tak nie mógł. Kilku kolegów tak jednorazowo się zdecydowało ze mną trochę potrenować boso i każdy zawsze był zadowolony.
1: Dodał biegacz Radosława Piora, biegnącego boso, można było zobaczyć na biegu Ptolemeusza, a regularnie można zobaczyć go w sobotnim Parkranie.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wydarzeniu Bądź z natury ekologiem, które zastąpiło na kulturalnej mapie Krotoszyna coroczny festiwal o tematyce ekologicznej. Ostatnia, 30. edycja tego drugiego odbyła się w ubiegłym roku.
3: Mamy ciekawą propozycję dla seniorów, ponieważ dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu możemy realizować projekt Bądź z natury ekologiem. To właśnie w ramach niego odbędą się warsztaty lepienia garnków, które pomogą w prosty sposób i naturalny zadbać o wodę w przydomowych ogródkach i na działkach. To wszystko już 12 października od godziny 9, a więcej szczegółów u nas na stronie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bałciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. To tylko jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach Bądź z natury ekologiem. Inne są skierowane również dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Są to m.in. konkursy plastyczne i wiedza o lesie, czy warsztaty komponowania naturalnych kosmetyków.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa modernizacja zabytkowego ratusza w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie trwają prace przy fundamentach i elewacji, informuje Ostrowski Urząd Miejski. Już wkrótce będzie wymiana okien. Remont ma potrwać do połowy przyszłego roku.
4: Władze miasta modernizację XIX-wiecznego budynku nazywają kompleksową rewitalizacją. Do tej pory skuto teren wokół ratusza, zerwano starą elewację. Obiekt, jak i jego fundamenty będą docieplone, a już wkrótce wymiany doczekają się okna. Po zakończeniu prac elewacja będzie w odcieniach beżu. Sporo dzieje się też wewnątrz budynku. Zgodnie z planem wymienione zostaną wszystkie instalacje, a na dachu pojawi się fotowoltaika. To między innymi dzięki temu obiekt ma stać się bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu. Władze miasta zapewniają, że po modernizacji ratusz nie straci swojego historycznego charakteru, ponieważ układ pomieszczeń pozostanie bez zmian. Poza tym każdy etap inwestycji konsultowany jest z miejskim konserwatorem zabytków. Koszt remontu to ponad 5,5 miliona złotych. 3 miliony 700 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie unijne. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Zamek w Głuchowie walczy o tytuł najpiękniejszego zamku w Polsce. Muzeum Zamek w Głuchowie zachęca do głosowania.

0: z Czartoryskich Działyńską. To właśnie dzięki niej Gołchów stał się wyjątkową siedzibą, w której zgromadzono cenne dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty z różnych stron Europy. Dziś zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu i miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca mieszkańców gminy, turystów i wszystkich sympatyków tego wyjątkowego miejsca do oddania głosu. Głosowanie trwa do 14 października, a każdy głos może pomóc zamkowi w Gołchowie przybliżyć się do zdobycia tytułu najpiękniejszego zamku w Polsce. Link do głosowania na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Przedstawiciele większości radnych w Ostrowskiej Radzie Miejskiej zdradzili swoje oczekiwania wobec budżetu miasta na 2027 rok. Ich priorytety to budżet bez deficytu, zmniejszenie zadłużenia Ostrowa o co najmniej 10 milionów złotych oraz brak podwyżek lokalnych podatków i opłat za odpady.
3: Jak podkreślają radni, będzie to pierwszy w tej kadencji budżet przygotowany od początku w warunkach, w których prezydent miasta nie dysponuje większością głosów w Radzie Miejskiej. W tej sytuacji propozycje budżetowe zgłaszane przez radnych dysponują większością w Radzie nabierają zupełnie nowego znaczenia i potencjalnej mocy sprawczej. Radni zapowiadają m.in. starania o modernizację i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na Piaskach oraz projekt budowy basenów zewnętrznych w obrębie popularnego zbiornika. Zmiany ma uzupełnić budowa ścieżki rowerowej na południowym wale Piasków i przyłącza dla przystani żeglarskiej. Są też propozycje dotyczące oświaty. To m.in. zakup defibrylatorów AED do placówek oświatowych, modernizacja nawierzchni bieżni i kortu tenisowego przy szkole podstawowej nr 7, a także modernizacja ogrodzenia i odnowienie elewacji szkoły nr 1. W planach inwestycyjnych znalazł się także zakup nowych terenów inwestycyjnych na Zębcowie za co najmniej 5 milionów złotych oraz budowa nowych zbiorników retencyjnych. Radni zaznaczają, że to dopiero wyjściowa lista propozycji. Nie wykluczają kolejnych poprawek, także tych zgłaszanych przez mieszkańców i Rady Osiedli. Projekt budżetu prezydent miasta powinna przedstawić do 15 listopada, a sesja budżetowa tradycyjnie pod koniec grudnia. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Tak minął tydzień. Wtorek.
4: Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. W tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 koncertów, które będą się odbywały w 3 miejscach. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Ipatówku. Podczas tegorocznej edycji wystąpią znakomici artyści z Polski i Wiednia, którzy zagrają solo lub zaprezentują się w kameralistyce.
5: Celem festiwalu jest przede wszystkim udostępnienie publiczności tutaj lokalnej, dostęp do sztuki na absolutnie najwyższym poziomie. Naszym celem w ogóle od początku powstania było spowodowanie, że ci artyści, którzy się pojawiają na wielkich estradach, przyjadą też tutaj do Kalisza i będzie można ich tutaj usłyszeć w różnorodnym repertuarze.
4: Powiedział Radio Centrum Łukasz Byrdy, dyrektor artystyczny festiwalu. I tak podczas koncertu inauguracyjnego, na który zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja Kalisia Arts, usłyszymy finalistę konkursu Chopinowskiego.
5: Koncert szczególny 25 października. Spotkamy się tam z chyba jednym z najwybitniejszych polskich młodych pianistów, z Piotrem Aleksewiczem, który w zeszłym roku otrzymał 5. nagrodę na konkursie Chopinowskim w Warszawie. Także naprawdę szczególne wydarzenie, wspaniały artysta i myślę, że warto przybyć.
4: Wydarzenie potrwa od 25 października do 13 listopada. Partnerem festiwalu jest Radio Centrum, dlatego jego pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
4: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Stawiszyn czekali już od dłuższego czasu. W minionym tygodniu miejscowe władze zawarły umowę, która przewiduje budowę w Starym Kionczynie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6: Długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy przoku na terenie naszej gminy wchodzi w fazę realizacji. Pozyskaliśmy na ten cel środki z samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu budowy nowoczesnego przoku wybudujemy plac i chodniki, magazyn na odpady, ogrodzenie, zadaszenie, wiatr magazynowy, takie miejsce jak drugie życie, rzeczy, kontenery socjalno-biurowe, monitoring, oczywiście elementy małej architektury, edukacji i ekologii.
4: Przekazał Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Wartość całego zadania to 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wynosi 1 800 000. Termin ukończenia prac to październik przyszłego roku.

0: Słuchasz, więc wiesz.
1: W tym roku Kościół świętuje 800. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji w wielu świątyniach odbywają się święcenia zwierząt, bo to właśnie naszych braci mniejszych szczególnie ukochał święty Franciszek. Tak było także w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Na specjalną mszę przyszli właściciele psów, gołębi, kur, a nawet chomików.
2: My jesteśmy bardzo szczęśliwi i z ogromną wdzięcznością podchodzimy do tego, że możemy tutaj we wspólnocie z naszymi braćmi mniejszymi uczestniczyć w takim pięknej uroczystości.
3: Kochamy zwierzęta, więc miło się spotkać się z ludźmi, którzy także kochają zwierzęta. Myślę, że wartościowa inicjatywa.
1: Z kim dzisiaj przyszłaś?
4: Z moim chomiczkiem.
1: A jak ma na imię?
4: Krystian.
1: Krystian. Powiedzieli Radiu Centrum właściciele zwierząt. Inicjatorem akcji było Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w katedrze, bo to właśnie w tej świątyni od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
1: Kaliski Szpital czasowo ogranicza wykonywanie zabiegów ginekologicznych. Powodem jest pilny remont bloku operacyjnego oddziału ginekologicznego.
5: Blok operacyjny wyłączony jest z funkcjonowania aż do 30 listopada. Niewykluczone, że prace potrwają jeszcze dłużej, nawet do 31 grudnia. W tym czasie w Kaliskim Szpitalu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. W ograniczonym zakresie będą możliwe natomiast drobne zabiegi. Placówka zwróciła się do sąsiednich szpitali o zabezpieczenie pacjentek wymagających pilnych operacji. Remont nie obejmie oddziału porodowego, który ma własny blok porodowy i będzie działał normalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 62 757 9020 lub 62 757 91 35. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
1: Od miejsca, w którym kiedyś robiono zakupy, do nowoczesnego centrum gminy. Taką przemianę przejdzie dawny dom handlowy w Liskowie. Samorząd wyłonił już wykonawcę rewitalizacji obiektu i podpisał umowę na realizację prac. Inwestycja pochłonie około 10 milionów złotych, a większość to pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego.
6: Projekt modernizacji oraz wizualizację wykonała firma z Kalisza, a remont przeprowadzi wyłoniona w konkursie firma z Ostrowa Wielkopolskiego. W ten sposób historia dawnego domu handlowego w Liskowie będzie miała kolejny rozdział. Po kompleksowej przebudowie budynek zmieni swoją funkcję i stanie się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zarówno załatwić sprawy urzędowe, jak i skorzystać z oferty społecznej czy rekreacyjnej. Do obiektu przeniosą się Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstanie również Centrum Aktywności Społecznej i Integracji przeznaczone na spotkania, warsztaty i wydarzenia. Jedną z nowości atrakcji będzie kręgielnia, a w budynku znajdzie się także pracownia rękodzieła. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko funkcji. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany, ocieplony, zyska nowe instalacje, okna i drzwi oraz odnawialne źródła energii. Zostanie również pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małymi dziećmi. W ten sposób dawny obiekt handlowy ma stać się nowoczesnym, dostępnym dla wszystkich centrum życia gminy. Kompleksowa rewitalizacja i zmiana funkcji opuszczonego ponad 50-letniego budynku handlowo-usługowego w centrum Liskowa ma kosztować blisko 10 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2027 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Żeby ugościć wszystkich, potrzeba 100 kg ryb. Mowa o wigilii organizowanej przez Fundację HOPS z Kalisza. Organizacja już zaczęła zbierać pieniądze, m.in. na zakup karpi.
7: Chciałbym wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą wigilię. Zbieramy produkty, pchaczem jest straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
1: Powiedział Radio Centrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Wigilia organizowana jest zawsze 24 grudnia w hali OSIR przy ulicy Łódzkiej. Do uroczystej świątecznej wieczerzy każdego roku zasiadają osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, ale też ci wszyscy, którzy ten dzień chcą spędzić w dużym gronie. W sumie około 500 kaliszan i mieszkańców regionu. W jaki sposób wesprzeć Fundację HOPS? Informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Czas na ostatni koncert tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Od połowy czerwca w trzech wielkopolskich lokalizacjach, to jest Miejskiej Górce, Złotowie i Przespalewie Kościelnym, odbywały się organowe koncerty. 9., a zarazem ostatni koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespalewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
8: 18 października usłyszymy młodych artystów z Poznania, Piotra Pawlika, organistę, oraz Igę Bogucką, sopranistkę.
1: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertu. Początek wydarzenia około 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Ostrowski Rower Miejski zakończył działalność. Miejski Zakład Komunikacji tłumaczy decyzję przede wszystkim gwałtownym spadkiem zainteresowania i zużyciem rowerów. Kilka sztuk jednośladów zostało jednak w firmie do własnego użytku.
9: System rowerów miejskich, który wystartował w 2017 roku z 20 rowerami i 2 stacjami, był przez lata w Ostrowie Wielkopolskim rozwijany i modernizowany. W sezonie 2025 mieszkańcy mieli już do dyspozycji 121 rowerów na 12 stacjach. Tegoroczny sezon roweru miejskiego w Ostrowie był jednak ostatnim. Jak mówi Janusz Marczak, prezes MZK, formuła miejskiego roweru z czasem się wyczerpała.
10: Uważamy, że spełnił swoją rolę, zainspirował wiele osób, aby przesiąść się na rower. Formuła miejskiego roweru się wyczerpała. Zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby wypożyczeń. W najlepszym roku tych wypożyczeń było w sezonie 53 tysiące, a ostatni sezon za rok 25 pokazał, że tych wypożyczeń było 9,5 tysiące, zatem średnio jedno wypożyczenie na około 2,5 dnia. Druga sprawa to to, że te rowery funkcjonują od 2018 roku i po prostu były zużyte.
9: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej. 4 z nich pozostały jednak w MZK i nadal są wykorzystywane. Już nie jako rowery miejskie, ale jako pojazdy służbowe.
10: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej, natomiast 4 sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów.
9: Ostrowski Rower Miejski działał od października 2017 roku. Jego ostatni sezon zakończył się 30 czerwca tego roku. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Przed nami druga edycja Przygodzickiego Festiwalu Karpia, czyli Wielkiego Święta w gminie Przygodzice w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 października.
11: Przystawię Dębnica Dolna. W Dębnicy pokazowe odłowy ryb, a także możliwość wspólnego osadzenia drzew, a po południu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach degustacyjne dania z karpia wykonane przez koła gospodyń wiejskich. Dla każdego będzie coś smacznego, a na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
1: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Start 24 października od godziny 9. Wstęp wolny.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Tomasz Klak, długoletni radny Rady Miejskiej w Pleszewie i członek Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Akt powołania odebrał w Pałacu Prezydenckim, a następnie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady.
12: Nowe gremium, w skład którego wchodzi około 100 samorządowców, ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w sprawach dotyczących samorządów. Jednym z głównych tematów pierwszego posiedzenia była ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tomasz Klak zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie finansowania samorządów. Jak podkreśla, mniejsze miasta i gminy powinny mieć większą stabilność dochodów i możliwość lepszego planowania inwestycji. Długoletni pleszewski radny chce, by w ramach prac Rady udało się wypracować rozwiązania ponad podziałami politycznymi, które zapewnią bardziej sprawiedliwy podział środków pomiędzy samorządy różnych szczebli. Tomasz Klak będzie chciał reprezentować interesy mniejszych samorządów i wspierać dialog między władzami centralnymi a lokalnymi. Jego zdaniem udział w pracach Rady to także szansa na przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców Pleszewa oraz innych mniejszych miejscowości. W najbliższym czasie Rada ma się zająć m.in. gospodarką odpadami, systemem kaucyjnym oraz funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Zaczęło się od materiału, igły i nici. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu przez cały rok szkolny szyli pluszowe kury. Powstał z nich nawet specjalny szkolny kurnik, który stanął przy wejściu do placówki. Maskotki nie były jednak tylko ozdobą. Ich sprzedaż i związane z nią darowizny wspierają projekt Kura dla Madagaskaru. Pieniądze trafiają do Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, a następnie na Madagaskar, gdzie kupowane są prawdziwe kury. Te z kolei pomagają zapewnić żywność dzieciom z biednych rodzin.
13: Nasi uczniowie tworzyli własnoręcznie kury. Taka kura maskotka sprzedana pomagała w zakupie żywej kury dla mieszkańców Madagaskaru.
14: Oczywiście kury nie wysyłamy, tylko pieniądze wysyłamy.
15: Jest to zakup kur. Uczymy, jak hodować kurki. Uczymy, jak przygotowywać rzeczy, na przykład z jajek. Wspomagamy wyżywienie dzieci. Przykład w Ankazuabu robimy bułeczki, bo większość dzieci do nas przychodzi bez śniadania i odchodzi i nie ma obiadu w domu.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Joanna Frontczak, wicedyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ksiądz Janusz Nowak z Fundacji Czyńmy Dobro i siostra Alojza, misjonarka z Polski od ponad 20 lat mieszkająca na Madagaskarze. Kura dla Madagaskaru ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pomaga ubogim, mierzącym się z problemem głodu mieszkańcom wyspy, a z drugiej jest też ważną lekcją dla podopiecznych ośrodka.
16: Najlepsze to jest nauka przez działanie. Uczniowie tworzyli najpierw szablony, później wycinali z przeróżnych materiałów o różnych kolorach, fakturach. Zszywaliśmy te kury, wypychaliśmy pluszem, później testy kontroli jakości, które też sprawiały dużą frajdę. Trzeba było bardzo dokładnie tutaj te kurki zaszyć. Uczniowie mieli sprawczość, byli odpowiedzialni za powierzone zadania.
17: Jest to bardzo ważne, działanie przez praktykę, czyli tak, rozwój manualny naszych uczniów, też kreatywność. Ogromną radość sprawiało im wymyślanie, w jaki sposób stworzą te kury.
1: Wyjaśniły Radiocentrum Anna Koser i Joanna Branicka, nauczycielki i koordynatorki projektu. W szkolnym kurniku powstało ponad 100 maskotek. Każda z nich miała przypominać, że pomoc może zacząć się od prostego działania. Dla uczniów była to nauka szycia, kreatywności i odpowiedzialności. Dla dzieci na Madagaskarze szansa na dodatkowy posiłek i wsparcie ich rodzin.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
18: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
19: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Założenia, realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj, wybuduj. W skrócie, nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
18: Wartość prac to niespełna 2 100 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 000 zł. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku.
0: Słuchasz, więc wiesz.
18: Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwszy rok pracy nowego zarządu. Placówka niemal trzykrotnie zwiększyła liczbę operacji ginekologicznych. W pierwszym półroczu wykonano ich 332. W tym roku szpital dostał sprzęt za ponad 3 miliony złotych, m.in. ambulans i nowy aparat RTG. Trwa też rozbudowa placówki za blisko 22 miliony złotych. Od października mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ. W 2 dni zapisały się na nią 123 osoby. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
18: 65-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował autem pomimo sądowego zakazu. W trakcie interwencji policyjnej mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniu. Pobrano od niego krew. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja policjantów z Kraszewic. Do zdarzenia doszło w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim.
20: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
18: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domrecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
18: Magazyny w okolicach Kalisza miały być miejscem, do którego trafiały towary przejmowane podczas fikcyjnie organizowanych transportów. Proceder dotyczył firm z różnych krajów Europy, a wartość strat sięga około 1 000 000 euro. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn dzień po zgłoszeniu sprawy.
6: Schemat działania był prosty. Firma zlecała transport zakupionego towaru do konkretnego odbiorcy w Europie, ale przesyłka nigdy tam nie docierała. Zamiast tego trafiała do magazynu w okolicach Kalisza, a po wykonaniu transportu kontakt z organizatorami nagle się urywał. Policjanci ustalili, że w proceder zaangażowani byli m.in. dwaj pracownicy zlokalizowanego w naszym regionie magazynu oraz jego 51-letni właściciel. Zatrzymano także 41-latka, którego dane wykorzystano do organizowania transportów. Magazynierom postawiono zarzuty oszustwa i zostali oni tymczasowo aresztowani. Pozostali odpowiadają za pomocnictwo, wobec nich zastosowano dozór. Śledztwo nadal trwa. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
18: Nowoczesna zajezdnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Przy ulicy Lotniczej trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury. Na początek przebudowywane są instalacje podziemne i system odprowadzania wód opadowych. Później wykonane zostaną nowe nawierzchnie placu manewrowego, dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Inwestycja kosztuje ponad 1 420 000 zł netto, z czego blisko 1 000 000 zł to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
5: Nie ustają starania lokalnych samorządowców i polityków, by do Pleszewa powróciła jednostka wojskowa. W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, o którego szczegółach powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Wspólnie z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem, radnym Piotrem Kusiakiewiczem rozmawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem resortu, na temat reaktywacji jednostki wojskowej w Pleszewie. Myślimy o sformułowaniu bardzo nowoczesnych zadań dla tego typu jednostki, zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem narodowym. To nie jest łatwe zadanie, wymaga bardzo wielu skomplikowanych ustaleń, ale jesteśmy zdeterminowani.
5: Największym problemem na drodze do tego celu jest kwestia dawnych koszar Wojska Polskiego, które obecnie należą do OHP. Władze Pleszewa chciałyby odkupić część tej nieruchomości, by można było tam ulokować jednostkę wojskową, na co nie zgadza się OHP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. Na terenie jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
21: Policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań.
5: Przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szkielet został odnaleziony.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Nowy sprzęt, wielomilionowa rozbudowa placówki czy zwiększenie liczby świadczeń medycznych. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podsumowało pierwszy rok pracy nowego zarządu. Szpital niemal 3-krotnie zwiększył liczbę operacji ginekologicznych. Do OCZ trafił również nowy ambulans i aparat RTG. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszyć ma nowy oddział wewnętrzny, a od października tego roku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ.
22: Zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Podkreślała w rozmowie z Radiem Centrum doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Władze szpitala złożyły również wniosek o ponad 5 milionów złotych na modernizację oddziału chirurgii, a o zmianach, które przechodzi Ostrzeszowski Szpital, możecie poczytać na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
5: Uczniowie chwalący się znęcaniem nad słabszymi, tacy, którzy mają dobre oceny, ale prześladują innych, więc ci drudzy zmieniają szkoły, ale też przypadki grożenia przyjścia z nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem do szkoły i atakiem na kolegów. Tego typu historie zdarzają się także w szkołach w Kaliszu, o czym informują Radio Centrum Rodzice. Ze względu na tragiczne ataki, do których doszło w ostatnim czasie, wzmożone działania prewencyjne podejmują również kaliscy mundurowi.
21: W związku z wydarzeniami na terenie szkół w województwie mazowieckim w trybie natychmiastowym policjanci obejmują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe swoim nadzorem. W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Można się tam spodziewać większej ilości policyjnych patroli.
5: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Kalskiej Policji. Jak dodaje, do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
0: Tak minął tydzień.

0: Tak się słucha.
1: Kasia Górcewicz, witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim czasie w jednym z ogólnopolskich programów, dokładnie w sprawie dla reportera, pojawił się temat bardzo mocno związany z naszym regionem, a dokładnie z Fundacją Skrzydła Lasu. Z tego materiału wynikało, że fundacja ta, która jest jedyną taką fundacją na południu Wielkopolski, która ratuje ranne ptaki, może zostać zamknięta. Czy tak rzeczywiście może się stać? O tym porozmawiam z prezesem tej fundacji, Piotrem Nadolskim.
2: Witam serdecznie.
1: Czy rzeczywiście mamy się czego bać? Czy grozi Wam wizja zamknięcia? Jeśli tak, to dlaczego?
2: Jeżeli chodzi o fundację, to na szczęście sama fundacja będzie istniała. Mimo wszystko, co się zadzieje w przyszłości, azyl dla ptaków, który funkcjonuje i jest wszystko tam z nim w porządku, jeżeli chodzi o papiery, o pozwolenia, on będzie funkcjonował cały czas. Najważniejsze dla nas wyzwanie to ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, dzikich ptaków, który już 3 lata temu był pomysł, żeby go otworzyć. Budowaliśmy infrastrukturę, żeby zbudować po prostu to miejsce dla leczenia ptaków i innych zwierząt, bo po drodze dużo innych zwierząt też trafia. Niestety ze względu na brak dofinansowań, brak środków zewnętrznych, brak możliwości zdobycia tych środków, nie byliśmy w stanie pobudować całej infrastruktury. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podjęła decyzję, że uchylają nam tego pozwolenia i niestety nie możemy dalej funkcjonować. W międzyczasie składaliśmy wnioski o przyłączenie szpitala, który wyremontowaliśmy na naszej działce, żeby go podłączyć pod tą działkę w lesie, która miała docelowo służyć jako ośrodek rehabilitacji. Niestety dostaliśmy po wyremontowaniu całego budynku, włożeniu tam bardzo dużo naszej pracy, pieniędzy prywatnych, jak i również od darczyńców, dostaliśmy negatywną odpowiedź, że nie ma możliwości. Wiedząc, że będzie zamknięty ten ośrodek w lesie, ten, który jeszcze nie powstał tak naprawdę, ta decyzja będzie uchylona. W międzyczasie złożyliśmy nową decyzję o naszą działkę. Tam dostaliśmy pozwolenie od Rady Gminy. Dostaliśmy właśnie możliwość, żeby to zrobić u nas na działce. Tam powstały też woliery i ten wniosek został już złożony kilka miesięcy temu. Niestety do tej pory nie mamy odpowiedzi. W międzyczasie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystosowała pismo do policji o ukaranie za to, że zwierzęta, które pomagamy, bo one napływają do nas cały czas. Chciałem też zaznaczyć, że ośrodek powstał z konieczności pomagania tym zwierzętom, a nie z chęci, żeby go otwierać w przyszłości. To po prostu te zwierzęta, które lawinowo do nas przyjeżdżają, potrzebują takiego miejsca i nie uchylaliśmy po prostu możliwości im pomagania. W jednym ze sprawozdań wyszło, że mieliśmy tam po prostu zwierzęta, które no, w cudzysłowie nielegalnie przebywały, bo ludzie przywozili nam jeże, przywozili nam wiewiórki, przywozili nam sarny, przywozili nam zwierzęta, które potrzebowały pomocy. Nikt im tutaj tej pomocy dookoła nie miał możliwości udzielić. My mieliśmy pozwolenie na ptaki. I no niestety te zwierzęta uzyskiwały pomoc w naszym szpitalu, czyli w miejscu, gdzie znajduje się nasza siedziba. I generalna dyrekcja dopatrzyła się, że no nie można tak robić, że na tej działce, na której nie ma pozwolenia, prowadzić takiego ośrodka.
1: Dopytam tylko, czyli oznacza to, że lepsza by była sytuacja, kiedy odesłalibyście tę osobę z ranną sarną albo z takim jeżem, który nie przetrwa zimy i kazali wypuścić to na zewnątrz, żeby jakoś tam sobie poradziło. To by było lepsze niż udzielenie mu pomocy.
2: Według prawa lepiej byłoby nie pomagać temu zwierzęciu i zostawić je na cierpienie, niż udzielić mu pomocy, nie mając pozwolenia na ten ośrodek. I to jest bardzo krzywdzące, no nie tylko dla nas, jako dla instytucji, która chce pomagać zwierzętom, ale głównie dla zwierząt, które nieraz mogą nie doczekać kilkugodzinnej drogi do kolejnego ośrodka. A też chciałbym zaznaczyć, że mało jest ludzi, którzy chcieliby jechać 2-3 godziny do najbliższego ośrodka, żeby poświęcić swój czas, zawieźć to zwierzę, zapłacić za koszty transportu, a niekiedy nawet leczenia, bo inne ośrodki nie przyjmują z obcych gmin, z którymi nie mają podpisanych umów, zwierząt, za które nikt nie zapłaci za leczenie. Dlatego tutaj robią się schody i problemy właśnie z tym, co dalej z tym zwierzęciem.
1: To zapytam trochę przewrotnie. To skoro wiedziałeś, że może ci to narobić kłopotów, to czemu jednak przyjmowałeś te zwierzęta?
2: No idea ośrodka powstała właśnie z chęci pomocy tym zwierzętom. I pierwsze zwierzęta, które ja przyjąłem pod swoje skrzydła, były to zwierzęta, które miały być poddane eutanazji. 8 lat temu, kiedy ja byłem na kursie sokolniczym, kiedy pierwszego miałem zdrowego swojego ptaka, zobaczyłem bilika, który miał być poddany eutanazji. No i wtedy to moje serce się tak otworzyło, że no mówię, no jak będę miał zdrowego ptaka, to nie ma problemu, że znajdę miejsce też dla jakiegoś rehabilitanta. No i tak to się po prostu zadziało. Ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie udzielić pomocy jakiemukolwiek zwierzęciu, które do nas trafia i zostawić je bez pomocy.
1: Czyli bez względu na to, czy ma skrzydła, czy nie ma.
2: No dokładnie. Tych zwierząt trafia coraz więcej. Te potrzeby są bardzo duże i bardzo się też cieszymy, że w ogóle jest takie miejsce, gdzie ci ludzie mają jakąkolwiek deskę ratunku, mogą te zwierzęta zabezpieczyć, przywieźć, często w agonalnym stanie, bo trafiają też zwierzęta, które niestety nie przeżywają nawet transportu, ale ci ludzie nawet poprowadzeni za rękę wiedzą, że mogą na nas liczyć, są spokojniejsi po prostu, że spełnili się po prostu jak tylko mogli.
1: Żeby jeszcze może tak doprecyzować liczby. Rocznie ilu ptakom pomagacie, ile ptaków wypuszczacie na wolność? Jaka to jest skala? Kilkadziesiąt, kilkaset?
2: No teraz to już idzie w setkach. Ten rok był bardzo intensywny, bardzo dużo ptaków trafiło do nas. Aż boję się też mówić o liczbach, bo przez te liczby ja też niestety byłem po prostu zgłoszony na policję o ukaranie. Mogę powiedzieć, że około 300 ptaków niestety było wynikiem ataku kotów. Niestety te ptaki nie przeżyły. Były to zwierzęta, które przyniosły koty właścicielom swoim i tym zwierzętom niestety nie dało rady pomóc. Bardzo duża ilość, też ponad setka tych ptaków trafiła na wolność. Miały możliwość tej wolności uzyskania. Mówimy o dzikich ptakach, bo jeżeli chodzi o gołębie, o ptaki takie nasze domowe, to tych ptaków można powiedzieć, że dwa razy tyle też trafiło na wolność. Te ptaki, które nie mają możliwości zostać wypuszczonymi, zostają u nas w azylu, a jeżeli chodzi o gołębie miejskie, które w bardzo dużej ilości też do nas trafiają i są to ptaki uszkodzone, no po prostu na przykład z amputowanym skrzydłem, po postrzałach również, po jakichś uszkodzeniach, gdzie nie mają możliwości wrócić do natury, współpracujemy z Fundacją Gruszętnik we Wrocławiu, gdzie przekazujemy te ptaki do nich, do azylu, czy to grzywacze, czy to sierpówki, czy gołębie miejskie, ale w rekompensacie my też przyjmujemy od nich ptaki, na przykład krukowate, sowy, bociany, tak żeby po prostu te dwie fundacje mogły sobie też wesprzeć, pomóc sobie i no i też wymienić się po prostu tymi zwierzętami, dla których my nie musimy na przykład tutaj stawiać tych dodatkowych wolier i też takiej wielkiej ilości tych ptaków tutaj gromadzić u nas.
1: Wiemy już, co się stało. Pytanie, co dalej? Czy już wiesz, jak będzie wyglądać ta cała procedura? Czy są też osoby, które pomagają ci w przejściu tej takiej biurokratycznej, trudnej, wyboistej drogi?
2: Na tą chwilę mieliśmy reportaż w sprawie dla reportera, który na szczęście pokazał ten wielki problem, to wielkie wyzwanie, z jakim się mierzymy i co nas po prostu dotknęło. Ta wielka niesprawiedliwość, bo ja tak to uważam, z każdej strony, z której tylko mogliśmy, dostaliśmy po prostu boksy i kłody pod nogi. No był moment, że już chciałem odpuścić. Ja, moja rodzina, już nie mieliśmy sił na to, żeby po prostu odpuścić. Na szczęście sprawa dla reportera dała nam takie światełko nadziei, że chcę pokazać tą sprawę, chcę nagłośnić tą sprawę i pokazać, jakie trudności nas spotykają. Pojawiły się kolejne osoby, które chcą nam pomóc. Ruszyła też na szczęście zbiórka na ziemię. Mamy nadzieję, że do końca roku ona się zamknie, będziemy mogli pobudować te woliery dla tych zwierząt, które są chwilowo na wynajętej działce. I potrzebujemy tej ziemi naprawdę jako zbawienia dla tych zwierząt, żeby móc dla nich już profesjonalne boksy pobudować, profesjonalne miejsce, woliery, żeby te ptaki też mogły być w warunkach takich po prostu, jakich mają być. Przy publikacji reportażu pojawiły się osoby, które wspierają nasze działania, które odezwały się do nas. Pani Barbara Oliwiecka, która już wcześniej oferowała nam pomoc, tutaj zadziałała natychmiastowo. Już po dwóch dniach spotkaliśmy się w Poznaniu, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, żeby rozwinąć naszą współpracę. Już współpracujemy z Lasami Państwowymi i z Nadleśnictwem Kalisz przy Ptasim Skwerku. Tutaj, gdzie jest miejsce stworzone właśnie dla dzieciaków, dla odwiedzających, dla osób, które odwiedzają fundację, ale też przyjeżdżają czy na grzyby, czy przyjeżdżają sobie po prostu rowerami odpocząć. Mają tutaj miejsce stworzone właśnie do odpoczynku, do edukacji. I już rozmawialiśmy o kolejnych projektach, które chcemy wdrożyć, które chcemy, aby działały we fundacji. Byliśmy też na rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To tam w tej instytucji nie miałem możliwości skorzystać z dofinansowań. Na szczęście pojawiły się osoby, które chcą nam pomóc, chcą merytorycznie rozmawiać, podpowiadają nam, jak składać te wnioski, aby nie popełniać błędów i na przyszłość oferują też nam pomoc po prostu merytoryczną, żebyśmy z powodu błahych błędów, jak było do tej pory, nie mieli odrzuconych wniosków na możliwość rozbudowy i tworzenia właśnie tego ośrodka, który no, jest koniecznością, żeby powstał.
1: Czyli jest jakieś światełko w tunelu?
2: Tak jest. Ja bardzo się cieszę, że takie osoby się pojawiają, że chcą nam pomagać i też zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość w jakiś sposób pomóc fundacji, ma jakieś możliwości czy zdobycia jakichś środków na zakup ziemi, czy jakiegoś materiału na budowę wolier, czy chciałby u nas podziałać jako wolontariusz, albo ma jakieś inne sposoby na to, żeby nas wesprzeć, zadziałać. Ja bardzo chętnie zapraszam do współpracy. U mnie brakuje doby, brakuje czasu, żebym przejechał wszystkie instytucje tutaj dookoła i poprosił o pomoc. Ja z tego miejsca bardzo zachęcam do wsparcia fundacji, do pomocy. do jakiejkolwiek pomocy. Ostatnio firma tutaj też z okolic Kalisza wsparła nas karmą po prostu dla zwierząt, gdzie też bardzo dziękujemy, bo cała paleta karmy przyjechała do nas, aby nam po prostu tutaj pomóc wykarmić te zwierzęta.
1: Można też pomóc waszej fundacji między innymi poprzez zaproszenie ciebie z twoimi ptakami na jakieś pokazy, na przykład do szkół czy do firmy, bo właśnie z takich pokazów pieniądze, które uzyskujesz, później są przeznaczone na działania fundacji.
2: Tak, dokładnie. Pokazy są głównym tak naprawdę źródłem utrzymania fundacji. Ja z wszystkim osobom, które zapraszają nas na pokazy, do szkół, gdziekolwiek, na jakiekolwiek wydarzenia, bardzo jestem ogromnie wdzięczny, ale też reklamuję się i zachęcam, żebyście zapraszali nas na wydarzenia, na eventy, do bibliotek, do szkół, do przedszkoli, tam gdzie możemy się pokazać z ptakami, zrobić wspaniały pokaz dla waszych pociech, dla waszych dzieciaków, ale też dla dorosłych osób. Bardzo chętnie przyjedziemy, zrobimy warsztaty, zapraszamy też do siebie szkoły, przedszkola, wycieczki do odwiedzin naszego miejsca, gdzie możecie tą resztę ptaków w azylu zobaczyć na żywo. Możecie nakarmić część zwierząt, możecie tam po prostu przy ognisku posiedzieć razem z nami, możemy zorganizować różnego rodzaju warsztaty plastyczne i to też jest wielkie wsparcie dla naszej właśnie fundacji.
1: Czego ci życzyć?
2: Życzyć mi proszę jeszcze więcej wspaniałych ludzi na mojej drodze, bo te akcje różne, które się tutaj zadziewają, czy ostatnia w Galerii Amber, czy różnego rodzaju wsparcie po reportażu, ale też wcześniej, na przykład przy tych petycjach, które też były tutaj na fundację, chciano pokazać fundację w złym świetle. Proszę mi życzyć jak najwięcej wspaniałych ludzi, którzy mają dobre serca, którzy chcą pomagać nie tylko zwierzętom, ale też ludziom, aby one wypełniały jak najbardziej naszą przestrzeń.
1: Oczywiście z całego serca tego życzymy i podglądamy, co dobrego dzieje się w fundacji na bieżąco, co też możecie śledzić na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy za wizytę w studio. Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu, był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama. Radio Centrum. You shot me.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
2: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A na naszą pogodę cały czas pływa niższy z nad Morza Północnego i Południowej Skandynawii. Od zachodu napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Bardzo piękny poranek. No i to się niestety zmieni w dzień, zachmurzenie umiarkowane. Słabe, przelotne opady deszczu. Możliwe również słabe burze. Maksymalnie dziś na termometrach 14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
4: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
3: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś, jutro wyższe niż w piątek, ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 8 i wystartowała Szakira na dobry początek niedzieli w Radio Centrum. Dzień dobry, Marzanna Forsiak.

0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: Reklama.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
5: Adrian Matuszkiewicz,
6: Arkadiusz Mareniec.
7: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139, tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
1: Reklama.
8: Słuchasz Radia Centrum.

0: trzy osoby straciły tam życie. Dziś dzięki zaangażowaniu pastora Wiesława Kulawca oraz współpracy samorządów i instytucji powoli przywracana jest pamięć o ofiarach, o historii obozu, miejscach pamięci i znaczeniu tych działań dla rodzin pomordowanych oraz lokalnej społeczności. Opowiemy już za chwilę w drugiej części reportażu Zachować pamięć.
1: Głos Ewangelii. Słowa są zbędne.
2: Zachować pamięć. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
3: Tu po lewej stronie widzimy tam w oddali taki szereg budynków. To są przedwojenne budynki. To nazywano tutaj kolonią kolejową. I tu w tych budynkach właśnie mieszkali kolejarze, którzy byli zatrudnieni właśnie tutaj w tym węźle kolejowym. Ze Wrzdowicach. A teraz właśnie zaraz za chwileczkę będziemy już w miejscu, gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów. Miejsce, gdzie między innymi się to odbywało.
4: No ja to powiem tak, że ja jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo ja nie byłabym w stanie tego zorganizować, natomiast Wiesiek w dzień upamiętnienia najpierw były uroczystości przy pomniku, a później właśnie w zamku w Zebrzydowicach w sali zawsze był koncert. Zapraszał mój mąż zawsze Dorotę Hero, która prowadzi szkołę tańca żydowskiego Klezmer w Cieszynie. No i oni naprawdę na takim wysokim poziomie zawsze prezentowali piękne tańce i pieśni. Zawsze jeszcze potem jakiś drugi zespół był. Raz mieliśmy zaproszoną część grupy z Jarmuła, ten pieśń po Iponie. Te koncerty cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

0: To wszystko rozwijało się stopniowo. Najpierw zorganizowaliśmy wieczór pieśni żydowskiej, żeby właśnie tak zaakcentować coś, że tutaj też gdzieś Żydzi byli, że żyli. Następnego roku mieliśmy okazję zamontować tą nową tablicę. Tam, gdzie obóz się znajdował, w Zebrzydowicach, koło dworca PKP, zrobiliśmy uroczyste otwarcie z udziałem władz gminy. Później w następnym roku jeszcze postarałem się o to, żeby tą uroczystość poszerzyć o następne miejsca pamięci, bo tych miejsc pamięci są trzy właśnie. Miejsce byłego obozu i dwa miejsca pochówku, gdzie te ofiary były zagrzebywane, gdzie tutaj teraz jesteśmy, właśnie w Kończycach Wielkich, w tej sąsiedniej miejscowości. A później w następnym roku jeszcze w Zebrzydowicach, w miejscu, gdzie ta część początkowo tych ofiar była zagrzebywanych.
1: Wiele jest na terenie Polski miejsc, w których słowa są zbędne. Warto pomilczeć. Takim właśnie miejscem u nas w Zebrzydowicach jest to, obok którego stoimy. I tylko ten niemy głaz krzyczy za tych, którzy tu zostali pomordowani. Dlatego w imieniu władz samorządowych chciałem podziękować gorąco za tę inicjatywę ufundowania nowej tablicy w tym miejscu, a tym wszystkim, którzy tu zostali zamordowani, cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo.
0: W związku z tym, że co roku filmujemy, nagrywamy te wydarzenia, które tutaj mają miejsce, upamiętnienie, no i umieszczamy również w sieci, na naszej stronce, na stronce kościoła, na stronce Gminnego Ośrodka Kultury. Przez to ta informacja gdzieś tam trafia do szerszego gremium. I tak oto właśnie pan Radio Frank w Holandii, będąc, szukając gdzieś w internecie, gdzie jego bliscy zostali pochowani, natknął się na jeden z, które tam umieściliśmy, i od razu zorganizował taką wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia. Jeden dzień poświęcił na to, żeby odwiedzić Zebrzydowice. No i dzięki temu mógł przyjechać z całą grupą kibiców klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam.
2: Cała ta sytuacja z przyjazdem wycieczki, którą zorganizował Edio Frank z Holandii, to była wycieczka licząca prawie 40 osób. Nikt z nas nie miał telefonu do Edia. Przyszli panowie z gminy, panowie radni, wszyscy w krawatach, koszulach. Deszcz wtedy padał, my z parasolkami i stoimy przy tym pomniku i czekamy. Nie mamy telefonu, nie mamy żadnej informacji, nie mamy żadnego kontaktu. Było zimno, a oni się spóźnili prawie godzinę. To, że ci panowie z gminy nie odeszli i nie zrezygnowali, to naprawdę wielki szacunek.

0: dla nich, bo myśmy już po prostu się troszeczkę bali, że Edion po prostu nie dojedzie. Ale w końcu przyjechali. Nie spodziewaliśmy się właśnie, że w ogóle do tego dojdzie i w ogóle, że się to wszystko udało.
1: Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na to miejsce, również pana przewodniczącego gminy żydowskiej z Katowic, ale szczególnie dzisiaj chcę przywitać pana Edio Franka wraz z małżonką Hanną, którzy przybyli do nas z Holandii. Edio Frank stracił w obozie w Zebrzydowicach 4 najbliższe sobie osoby i chciałbym w pierwszej kolejności jego poprosić o zabranie głosu.
2: In recent research I found out that from
3: w ostatnich przeprowadzonych przeze mnie badaniach odkryłem, że w mojej rodzinie około 200 ludzi straciło życie podczas Holokaustu. W pierwszym transporcie z Westerbork do Auschwitz było 55 ludzi. Pociąg zatrzymał się w Koźlu. Z tego pociągu wyciągnięto mężczyzn, wszystkich od 15 roku życia do 55 albo nawet do 60 roku życia. Wśród nich był również mój wujek Elkan Frank i trzech jego najstarszych synów,
2: Maurycy,
3: Aleksander i Jonas.
2: His wife,
3: jego żona,
2: Marianne, and the youngest boy of 10, Edward.
3: 10-letni Edward.
2: They continued with the train to Auschwitz.
3: Oni wszyscy pojechali dalszym transportem do Auschwitz wraz z moim dziadkiem Jonasem oraz z moją babcią Esterą oraz z innymi członkami mojej rodziny. Oni przybyli do Auschwitz 3 września 1942 roku i od razu zostali zabici.
4: Pod tablicą upamiętnienia znajdują się takie kamienie pamięci, 5 takich kamieni, które przywiózł ze sobą pan Edio Frank z Holandii. Na 4 z tych kamieni są właśnie nazwiska, nazwisko Frank, i to są właśnie wszystko o krewni od pana Edio Franka, który...
5: Jonas Frank.
4: Tak. Elkan Frank, ten wujek. No i tutaj są jego synowie, 21 rok. Mauric. Jeszcze 2 pozostałych. Ale również jest tutaj Emanuel Narden, takie nazwisko widnieje na jednym z tych kamieni. To był piłkarz klubu Feyenoord Rotterdam. Przed wojną grał w tym klubie, miał 16 lat. No i miał żydowskie pochodzenie i też tu w Zebrzydowicach stracił życie.
3: Przed wojną w Rotterdamie mieszkało około 12 tysięcy Żydów. Natomiast po wojnie można było się doliczyć 300 lub 400 żyjących przedstawicieli tego narodu.
4: Edio Frank w Holandii zajmuje się wskazywaniem na pewne zjawisko, które narasta coraz bardziej, antysemityzmu na stadionach piłkarskich. I on jest bardzo mocno w to zaangażowany, żeby uświadamiać ludzi, czym to zagraża, i właśnie dlatego przywiózł kibiców z klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam, bo ten klub piłkarski zrzeszał w swoich szeregach, przed wojną przynajmniej, wielu piłkarzy, którzy byli żydowskiego pochodzenia, między innymi 16-letni chłopiec, piłkarz tego klubu. Po wizycie pod tym pomnikiem zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora szkoły podstawowej. No i tam kibice tego klubu mogli zagrać z chłopakami z Zebrzydowic w piłkę na boisku. Goście z Holandii zostawili szalik klubowy dla szkoły. Tam w szkole jest pozostawiony.
2: What I found out in Holland that a lot of Dutch families who lost people.
3: Znamy wielu ludzi w Holandii, którzy przyznają się do tego, że stracili albo ojca, albo syna, albo brata tutaj w Zebrzydowicach w obozie. Oni teraz wszyscy wiedzą, kiedy i gdzie ich bliscy zostali pochowani, ale nie wiedzą nic na temat Zebrzydowic. I dzięki tej inicjatywie teraz możemy tą informację przekazywać dalej.
4: Cieszę się z tego, że ta wieść o tym, co tutaj się dzieje, roznosi się gdzieś tam po całym świecie. Przyjechało małżeństwo z Kanady, którzy też chcieli zobaczyć to miejsce. Innym razem przyjechała również duża grupa Żydów z Izraela, którzy w zasadzie pochodzili z Rosji, ale już od kilkudziesięciu lat mieszkali w Izraelu, więc też przyjechali tutaj, żeśmy się ugościli i oni mogli zobaczyć te miejsca. Więc no, coraz więcej ludzi się o tym dowiaduje i mam nadzieję, że w przyszłości Może nawet tutaj trafią te osoby, które straciły tutaj swoich bliskich, bo to w zasadzie też i o to chodzi. Jeszcze ci ludzie żyją przecież.
0: Raz też była taka sytuacja, że nasz syn jechał do pracy, mówi: tato, tato, tam przy pomniku tyle osób stoi. No i wie się, od razu koszula, szybciutko wyszykował się i jedziemy. No i okazało się, że właśnie to była grupa młodych Niemców. Mówiła pani, że co 3 miesiące taka grupa tu przyjeżdża, no chcą, żeby świadomość wśród młodych Niemców troszeczkę wzrosła na temat właśnie tego, co działo się podczas II wojny światowej. To jest wszystko praca Edio Franka, który przedstawił to u siebie w ministerstwie, a później na konferencji ogólnoświatowej udostępnił wszystkie te informacje na temat tego obozu. No i też przyszło pismo z Yad Vashem, że gdzieś tam jest to zanotowane.
4: Tutaj otrzymałem taką informację, taką wiadomość z Instytutu Yad Vashem, tej treści. W imieniu Yad Vashem chcieliśmy ci podziękować za ważną dokumentację z czasów Holokaustu, którą przekazałeś naszej kolekcji archiwów. Jak ci wiadomo, obszerne archiwum Yad Vashem, twoje eksponaty dołączono do naszego archiwum w katalogu o numerze, i tutaj jest podany numer, z poważaniem personel archiwów Yad Vashem. No, moje wysiłki nie idą na marne, że to gdzieś tam dociera i ludzie mogą się z tym zapoznać, zaznajomić. A tu nie chodzi o mnie, ale chodzi o tą pamięć, o tych ludziach, więc no jest to jakiś powód do radości.
0: Ale miejsce stało się bardziej znane. No kiedyś tutaj nic się nie działo, nic kompletnie.
5: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest otwarcie tej wystawy. Wystawy, która pamiętnia i przypomina historię obozu pracy przymusowej dla Żydów tutaj.
4: Tutaj przed wojną w tym domu dwie siostry Żydówki prowadziły sklep. Moja babcia opowiadała zawsze, że pamięta, jak pewnego dnia w początku wojny, wczesnym rankiem, gestapowcy prowadzili te dwie siostry tutaj na dworzec PKP w celu wywiezienia ich do obozu koncentracyjnego. Tu naprzeciwko stoi dom, w którym przed wojną mieszkała rodzina Kortblumów, która prowadziła tutaj sklep. Kiedy pracowałem jeszcze w drukarni, zjawił się w drukarni człowiek, taki starszy już bardzo, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i chciał wydać tomik poezji. Ja pracowałem jako drukarz wtedy w drukarni Arka w Cieszynie. I on powiedział, że jego rodzina pochodzi z Pruchnej. Zapytałem jedną osobę, która jest z naszego kościoła, a mieszka w Pruchnej, czy coś może kojarzy, czy coś może wie, czy może mu ojciec lub dziadek coś mówił na temat rodziny Kortblumów. I on mi właśnie dokładnie powiedział, że to jest właśnie ten dom, w którym mieszkała ta rodzina. I oni przewidzieli, co może się stać, i już parę miesięcy przed wojną sprzedali ten dom i całą swoją posiadłość za zaniżoną cenę i po prostu wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Udało im się w ten sposób przetrwać wojnę. Na ziemi cieszyńskiej w ogóle mieszkało wielu Żydów. I również tu w Kończycach też parę rodzin mieszkało, żyło na terenie Pruchnej. No w samym Cieszynie to już w ogóle jest takie miejsce, czy Skoczów, czy Cieszyn, to są takie miejsca. W Ustroniu, Bielsko, to bardzo wielu Żydów, mieszkańców Bielska było Żydami. 1000 lat historii. Bądź co bądź. Dzisiaj wydaje mi się, że w Polsce chyba około 10 tysięcy albo 15 tysięcy Żydów tylko żyje. Takich, o których wiadomo, że mają pochodzenie żydowskie.
5: Projekt Sądzić od Niepamięci, mogliśmy tę wystawę przygotować. Ale myślę, że szczególne podziękowania dla osoby, która w sposób merytoryczny pracowała nad tą wystawą, nad przygotowaniem dokumentu, dzięki której ta wystawa powstała i została publikacja. Pan doktor Wojciech Jukowski, to anonimowa, swoją pracą, ale z całym zespołem osób, które się w to włączyły, przyczynił się do tego, że ta wystawa się w taki sposób mogła tutaj zajść.
4: Kiedyś, rozmawiając z księdzem proboszczem, bo mieliśmy razem wskazać, właściwie ksiądz proboszcz miał wskazać miejsce, gdzie pamiątkowa macewa na cmentarzu w Zebrzydowicach miałaby stanąć, zapytał mnie, co mnie właściwie skłoniło do tego, żeby zająć się tym upamiętnieniem Żydów. No i pomyślałem nad tym i odpowiedziałem mu w ten sposób, że to dlatego, że Pan Jezus był Żydem. Zawsze tak mówię, że nie udało mi się osobiście ocalić ani jednego Żyda, ale udało mi się ocalić pamięć o tych, którzy nie zostali ocaleni.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl Reklama.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceschi Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
0: Reklama. Kropla wieczności.
3: Oczywista oczywistość. Żaden ze mnie geniusz, ale raz na jakiś czas coś oczywistego uderza mnie prosto w twarz. Niedawno napisałem rozważanie Moc modlitwy. Gdy szukałem informacji na ten temat, zacząłem przyglądać się modlitwie w Biblii. Chciałem zobaczyć, co Boże Słowo mówi o modlitwie. Przeczytałem zapis pierwszej modlitwy w rozdziale 20 Księgi Rodzaju, drugiej modlitwy w rozdziale 24 tej samej księgi, trzeciej w rozdziale 25. Wiesz, co zauważyłem za każdym razem? Modlitwy zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, za każdym razem przynosiły potężny rezultat. Im więcej czytałem, tym więcej znajdowałem dokładnie takich samych historii. Właściwie schemat był tak oczywisty, tak uderzający, że doszedłem do takiego wniosku. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Zacząłem się więc zastanawiać, dlaczego tak wielu spośród wierzących ma taki nieśmiały, podszyty poczuciem winy stosunek do modlitwy? Dlaczego? Pozwól, że powtórzę. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Tak po prostu jest.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
5: Za 28 minut 9.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

0: Wiedzieliście może, że Roxy jest jesieniarą? Okazuje się, że tak. I idealnie wpasowała się w klimat z tej pory roku. We wrześniu wydała singiel Jesień trwa bez końca. Taką ciepłą, romantyczną opowieść o miłości, o wspólnych chwilach. A nad materiałem pracowała w Nowym Jorku, m.in. z producentem Jerem Wandą, a teledysk z kolei powstał w malowniczym Hamptons. Jesień trwa bez końca to jest piosenka, którą znajdziecie również na liście Top 30. Na razie czeka na wasze głosy w propozycjach.
1: Lista przebojów Top

0: Dziś o poranku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spotkanie zostało zwołane w związku z atakami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No my pozostajemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia z nad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji. Od zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, ale o poranku małe i w dodatku z pięknymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś nie zachwyca, bo maksymalnie 14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W kancelarii prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
4: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letni kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu.
3: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata, to coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i na szczęście teraz możemy śmigać w wielu kierunkach. 3 minuty po godzinie 9. Anita Lipnicka, John Porter.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny Multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.

0: 17 minut po godzinie 9, słoneczny, niedzielny poranek, a w weekendowym zamieszaniu można przegapić, że dziś już 11 października. Słuchajcie, świecie nam dzielnie od 7.04, zajdzie 18.02, więc mamy przed sobą niespełna 11 godzin dnia. No jesień w pełnym rozkwicie, do astronomicznej zimy jeszcze 71 dni. No i jeszcze jedno już za dwa tygodnie, w nocy z 24 na 25 października przestawiamy zegarki. O 3.00 cofniemy wskazówki na 2.00, więc pośpimy godziny dłużej. Ale no cóż, światła dziennego nam nie przybędzie. Słońce będzie wschodzić godzinę wcześniej według zegarka, ale też wcześniej będzie zachodzić, więc rano zrobi się jaśniej, za to wieczory będą krótsze. Czyli dla rannych ptaszków to jest bardzo dobra wiadomość, ale jeżeli lubicie jasne popołudnia, no to niestety będzie ich coraz mniej. No, na razie możemy się cieszyć pięknym, słonecznym porankiem w wolny dzień.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
5: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla Ciebie.
6: Od myśli do fabryki Stanisław Staszic, Józef Zajączek i Narodziny Nowoczesnego Regionu Kaliskiego. To tytuł konferencji popularno-naukowej, która już niedługo w Kaliszu. Za kilka minut o 9.30 szczegóły.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
2: 9:30 na zegarze, przed nami wiadomości z waszej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: W tym serwisie zajrzymy do remontowanego starostwa powiatowego w Kaliszu. Zaprosimy na ciekawą konferencję historyczną, a w sporcie Stal powalczy z Górnikiem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Zabytkowe starostwo powiatowe w Kaliszu odzyskuje dawny blask. W Kaliszu przy placu Świętego Józefa trwa remont historycznego gmachu, a już wkrótce ruszy kolejny etap prac. Robotnicy i konserwatorzy odnowili już znaczną część budynku. Nowego wyglądu nabiera frontowa elewacja. Wyremontowano też balkon i ściany wewnętrznego dziedzińca, czyli wirydarza. Teraz czas na remont jego nawierzchni. To część dużego projektu Nasze dziedzictwo od jezuitów do Świętego Józefa. Jego wartość przekracza 13 700 000 zł, a unijne i krajowe dofinansowanie to ponad 10 900 000 zł. W planach jest również szlak turystyczno-historyczny z nowoczesnymi atrakcjami, mappingiem 3D, hologramami i interaktywnymi ekranami. Wszystko po to, by historia Kalisza była nie tylko zabytkiem, ale też ciekawym doświadczeniem dla mieszkańców i turystów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: W ten wtorek w Auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbędzie się ogólnopolska konferencja popularno-naukowa Od myśli do fabryki. Stanisław Staszic, Józef Zajączek i narodziny nowoczesnego regionu kaliskiego.
4: Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, a zbiega się ono z rocznicami. 200-leciem śmierci Stanisława Staszica oraz generała Józefa Zajączka, a także jubileuszem 200-lecia uruchomienia słynnej fabryki sukna w Opatówku. W konferencji wezmą udział historycy i badacze nie tylko z Kalisza i powiatu kaliskiego, ale również ze Skarżyska Kamiennej i Piły. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o 12 i ma charakter otwarty, a jest skierowane do nauczycieli, regionalistów, studentów oraz wszystkich pasjonatów historii regionu. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Po udanej inauguracji sezonu w Lublinie czas na pierwsze ligowe granie we własnej hali. Mowa o koszykarzach Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy w październiku tylko raz zagrają przed swoimi kibicami. Poniedziałek o 19 z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Z rywalem tym mierzyli się podczas przedsezonowego turnieju i pewnie wygrali, ale to nic nie znaczy przed meczem o ligowe punkty, o czym powiedział Radiu Centrum trener ostrowian Andrzej Urban.
5: Górnik Wałbrzych w pierwszym spotkaniu we Włocławku pomimo porażki zaprezentował się z dobrej strony, także na pewno przyjadą do Ostrowa z myślą o swoim pierwszym zwycięstwie. Zespół trenera Adamka zawsze grał dobrą obronę, także po naszym pierwszym spotkaniu, gdzie mieliśmy trochę problem z atakiem, musimy poprawić naszą egzekucję, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. To nasze pierwsze domowe spotkanie, także mocno liczymy na wsparcie kibiców. Liczę, że będzie dobra atmosfera, że hala wypełni się prawie do ostatniego miejsca i że razem osiągniemy to pierwsze domowe zwycięstwo.
3: Stal po meczu z Górnikiem zagra później 3 razy z rzędu na wyjeździe, kolejno w Słupsku, Warszawie i Włocławku, a do własnej hali wróci dopiero 8 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za 25 minut 10.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Będziemy o tym mówić już za kilka minut w wiadomościach o godzinie 10.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Ten piękny poranek powoli zaczyna się u nas chmurzyć. Na termometry wskoczyła 10. Dziś temperatura odczuwalna, w tej chwili temperatura odczuwalna to 9 stopni. Ciśnienie spada, 1008 hektopaskali w tej chwili na barometrach i 13 km na godzinę. Z taką prędkością wieje wiatr, a my cały czas pozostajemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzamiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
4: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
3: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
5: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
3: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 10, a przed nami 1. ostatniego notowania listy przybojów Top 30. Mira Fiori i Artur Rojek.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Ale się będzie działo, ponad 80 filmów, premiery, spotkania z twórcami, warsztaty. Przed nami 17. Festiwal Kamera Akcja w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie od 22 do 25 października. Festiwal otworzy pokaz filmu Dziki, Dziki Wschód, Jana Holoubka z Itajem Tiranym i Robertem Więckiewiczem. A w programie znalazły się również m.in. nagradzane produkcje z Cannes i Wenecji, debaty o roli krytyki filmowej oraz warsztaty z ekspertami. Wśród gości specjalnych będą krytyk Tadeusz Sobolewski i nagrodzona za swoją pracę przy dźwięku Laja Casanovas. Festiwal będzie dostępny również online, więc w wydarzeniu można uczestniczyć bez ruszania się z kanapy.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paulo Fresu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Ostrów Wielkopolski przygotował kilka tygodni wydarzeń skierowanych do seniorów. Będą warsztaty, koncert, zajęcia prozdrowotne, rajd rowerowy oraz wydarzenia kulinarne. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 10.30.

0: Wiadomości z waszej okolicy już teraz, a przedstawi je Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szalona końcówka meczu piłkarek ręcznych w Kaliszu. Podsumujemy działania pleszewskich mundurowych. Już w przyszłym tygodniu ruszają ostrowskie dni seniora.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 40 osób skontrolowali pleszewscy policjanci podczas wielkopolskich działań kontrolno-prewencyjnych. Funkcjonariusze skupili się na pieszych, rowerzystach, hulajnogistach i motorowerzystach. Policjanci sprawdzali zachowanie kierujących względem pieszych oraz kierowców w stosunku do użytkowników jednośladów. W środę mundurowi ujawnili 19 wykroczeń. Okazało się, że tego dnia przepisy najczęściej łamali rowerzyści, a zaraz po nich użytkownicy hulajnóg elektrycznych, którzy nie korzystali ze ścieżki rowerowej. Mandatem karnym ukarano 17-latka przewożącego o rok młodszego pasażera.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 14 października rozpoczną się ostrowskie dni seniora, które potrwają kilka tygodni i połączą rekreację, edukację, kulturę oraz integrację międzypokoleniową. W programie sportowe emocje, warsztaty, koncerty i troska o bezpieczeństwo.
3: Inauguracja Ostrowskich Dni Seniora odbędzie się 14 października w Szkole Podstawowej nr 9. Zaplanowano tam trzecią Ostrowską Olimpiadę Senioralną, w której uczestnicy zaprezentują swoją sprawność i sportowego ducha. W kolejnych dniach ostrowscy seniorzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania podczas warsztatów plastycznych i ceramicznych, a także na przykład podczas spotkań z pszczelarzem. Zaplanowano również warsztaty pierwszej pomocy oraz zajęcia poświęcone zdrowiu i profilaktyce. Nie zabraknie kreatywnych zajęć i kulinarnych inspiracji. Na miłośników aktywnego wypoczynku 8 listopada czeka rajd rowerowy śladami ostrowskich murali. W programie znalazły się także wydarzenia kulturalne i kulinarne. Główną atrakcją będzie wielki koncert tenora Bogusława Morki z jego gośćmi. Zaplanowano również pokaz kulinarny z degustacją, który poprowadzi szef kuchni Jakub Steymark. Zwieńczeniem Ostrowskich Dni Seniora będzie spotkanie pod hasłem Bezpieczny Dom Pokoleń. Odbędzie się ono 19 listopada w 3MK Arenie Ostrów. Tematem przewodnim będzie poprawa bezpieczeństwa seniorów w ramach działań łączących pokolenia. Uczestnicy otrzymają tam bezpłatne czujki dymu. Ostrowskie Dni Seniora mają być okazją do rozwijania pasji, zdobywania nowych umiejętności i nawiązywania relacji, ale również przypomnieniem, jak ważne jest tworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom w każdym wieku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To był ekscytujący mecz z szaloną końcówką. Padły w nim 73 bramki, w tym 4 w ostatniej minucie, a wynik ważył się do ostatniego gwizdka. Wraz z nim zwycięstwo świętować mogły piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz, które jedną bramką pokonały u siebie Stade Elbląg.
4: Jestem naprawdę z nas bardzo, bardzo dumna. Ta drużyna odrodziła się tak naprawdę na nowo. Jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj 3 punkty zostają w Kaliszu. Wiedziałyśmy, że Elbląg postawi nam mocne warunki. Chciałyśmy na pewno zagrać konsekwentnie w tym ataku, żeby nie robić głupich błędów indywidualnych. Uważam, że dzisiaj to zadanie wykonałyśmy. Jesteśmy zadowolone bardzo.
2: Powiedziała Radio Centrum Wiktoria Gliwińska, skrzydłowa Szczypiorno Kalisz. Tytuł MVP spotkania trafił do skrzydłowej Szczypiorno Kalisz Elif Sila Aydin. Najlepszą zawodniczką energii Start Elbląg wybrano Marię Szczepaniak. To druga wygrana Szczypiorno Kalisz, które tym samym ma na koncie 6 punktów, a kolejny mecz w tę środę 14 października w Gnieźnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: No, skoro to urodziny, to będzie oczywiście kawa i torta. Do tego spotkanie z historią, literaturą. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza dziś do dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie na wspólne świętowanie urodzin pisarki. Początek o godzinie 14, a w programie prelekcja Marty Dardzińskiej z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, która opowie o codziennym życiu kobiet w XIX-wiecznym dworze ziemiańskim. A po spotkaniu urodzinowy tort, kawa i okazja do rozmów w wyjątkowym miejscu związanym z dzieciństwem i młodością autorki Nocy i Dni. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Hubert Hurkacz jest już w czwartej rundzie turnieju na kortach twardych w Szanghaju. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Od zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, dziś maksymalnie w regionie do 14 stopni, a w tej chwili na termometrach w Kaliszu 11. Temperatura odczuwalna to 8 stopni, przeważnie słonecznie i tak dzisiaj będzie przez cały dzień z małymi przerwami na słabe przelotne opady deszczu. Na razie ciśnienie rośnie 1009 hektopaskali na barometrach. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Teraz wieje z prędkością do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
5: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
4: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No ostatnio rzeczywiście wszyscy polubili podróżowanie. 3:53, my mamy podróże muzyczne. Get out of my dreams, get into my car. Billy Ocean.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
5: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
6: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy. A tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
7: Od radia. Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
9: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: 21,5 minuty po 11. Piękna słoneczna niedziela, mamy 11 października, a dzisiaj kalendarz nam podpowiada dwa święta, to dzień wychodzenia z szafy, a więc czas na znalezienie odwagi, by pokazać światu swoje prawdziwe ja. Dziś również obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczyny, więc wszystkim dziewczynom życzymy mnóstwa śmiechu, spełniania marzeń i odwagi w sięganiu po swoje. A imieninowe uściski dzisiaj ślemy do Aldonny, Emilów, Emilianów, Marii, Marianów. Dużo zdrowia, radości, samych dobrych ludzi wokół was i niedzieli pełnej prezentów. Niech to będzie naprawdę taki piękny dzień. A my mamy dla was coś w prezencie muzycznego i to będzie Harder.
1: I mamy weekend i gra muzyka. Baby,

0: Te dziewczyny połączyła jazda na rowerze, ale wspólne wyprawy szybko przerodziły się w coś więcej. Rowerowe dziewczyny z Ostrowa zbierają pieniądze na pomoc innym kobietom i będziemy o tym mówić w wiadomościach o 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.

0: 11.30 u nas już teraz wiadomości z waszej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Różowy październik i zbiórka na badania dla młodych kobiet, święto stacji biblioteka, a w sporcie przegrana piłkarzy Ostrowi 1909.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rowerem po zdrowie i profilaktykę. Grupa Rowerowe Dziewczyny z Ostrowa Wielkopolskiego rusza ze zbiórką z okazji Różowego Października. Pieniądze trafią do Ostrowskiego Klubu Amazonki i mają zostać przeznaczone na badania przesiewowe dla młodych kobiet z regionu, które ze względu na wiek nie są objęte bezpłatnymi programami profilaktycznymi NFZ. Organizatorki zapowiadają też bezpłatne spotkanie edukacyjne i konsultacje ze specjalistami. Pomóc można, wpłacając dowolną kwotę lub udostępniając zbiórkę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak spędzić niedzielne popołudnie z dziećmi? Najlepiej na wspólnej zabawie, twórczych warsztatach i spotkaniu z teatrem. Stacja Biblioteka w Pleszewie zaprasza 18 października na Święto Biblioteki. Wydarzenie pełne atrakcji dla najmłodszych i ich rodzin.
3: Świętowanie rozpocznie się o 15 na stacji Biblioteka przy ulicy Kolejowej. Na początku Teatr Katarynka zaprezentuje spektakl w miejskiej dżungli. Godzinę później zaplanowano spotkanie z aktorami i animacje teatralne. Na gości, czyli dzieci z rodzicami, czekać będą też warsztaty malarskie, sensoceramiczne, tworzenie kukiełek, tworzenie makramy. Program wydarzenia przewiduje także finał konkursu Czytaj codziennie, bądź super bohaterem dla swojego dziecka. Przewiduje też czytanie międzypokoleniowe, malowanie twarzy oraz wystawę prac uczniów zespołu placówek specjalnych w Pleszewie. Nie zabraknie również pokoju wsparcia, ankla, zatoki emocji oraz niespodzianek dla nowych czytelników. To doskonała okazja, by spędzić niedzielę z dziećmi w tej wyjątkowej pleszewskiej miejscówce, rozwijać ich wyobraźnię i wspólnie przeżywać radosne chwile. Organizatorzy podkreślają, że biblioteka jest miejscem otwartym na wszystkie dzieci i ich potrzeby. Święto na stacji Biblioteka w Pleszewie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Duży niedosyt, szczególnie po dobrej drugiej połowie meczu, czuli piłkarze Ostrowi 1909, którzy w sobotnie popołudnie ostatecznie przegrali 1-2 z Górnikiem Konin, liderem Metal Laser czwartej ligi. Niedosyt również w Nowych Skalmierzycach, gdyż Pogoń straciła zwycięstwo w doliczonym czasie gry.
4: Ostrowia 1909 z gry nie zasłużyła na kolejną porażkę, ale znów proste błędy zadecydowały, że biało-czerwone pasiaki nie cieszyły się nawet z jednego punktu. Zamiast na początku prowadzić, bo gospodarze mieli okazję, przegrywali od 7 minuty 0-1. Później mogli, a wręcz nawet powinni doprowadzić do remisu, a od 27 minuty przegrywali 0-2. W 53 minucie Adam Somański przy asyście Michała Derwicha strzelił kontaktowego gola. Później dwukrotnie Nikodem Siewiera był bliski pokonania golkipera Górnika, ale ostatecznie to lider tabeli z Konina po zwycięstwie w Ostrowie 2-1 cieszył się z 3 punktów. Dodajmy, że w przerwie meczu Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, wręczył rezerwom Ostrowi 1909 puchar za awans do klasy okręgowej. W innym meczu 11 kolejki Pogoń Nowe Skalmierzyce prowadziła od 78 minuty z obron 1912 Kościan po golu Jakuba Ranisia, ale goście wyrównali w doliczonym czasie gry. Pogoń utrzymała pozycję wicelidera, ale powiększyła się strata do lidera Górnika Konin do 6 punktów. Ostrowia 1909 z 7 punktami nadal zamyka tabelę Metal Laser czwartej ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
0: Reklama.
3: Wielkie Święto Żużlowe w Ostrowie Wielkopolskim już dziś, 11 października, godzinie 14 na Stadionie Miejskim, 74. turniej o łańcuch herbowy. Ale zanim to wszystko się rozpocznie, to już trwają różnego rodzaju atrakcje i przygląda się im reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z parku maszyn, przed parku maszyn Stadionu Miejskiego, gdzie organizowane od 10.30 jest miasteczko kibica. Sporo fanów przyszło właśnie po to, by zdobyć autografy, wspólne zdjęcia zarówno z dawnymi gwiazdami, które wygrywały przed laty łańcuch herbowy. Tutaj mieliśmy m.in. Andrzeja Huszczę, m.in. Jana Krzyszyniaka, Jacka Bruchheisera, Marka Garstkę. Jest teraz Piotr Protasiewicz, jest również Robert Miśkowiak, którzy wygrywali w przeszłości to piękne trofeum, a teraz już rozdają autografy uczestnicy tegorocznej imprezy, która rozpocznie się o godzinie 14. Jest Antoni Mencel, jest Fredrik Jakobsen, jest Mikkel Andersen, mistrz świata juniorów, jest Nikolaj Heiselberg, jest Tobiasz Musielak i jest także Tomasz Gapiński. Tomasz Gapiński, jeżdżący trener Mumfin Magnusa Ostrów, który dziś wystartuje w tej najstarszej żużlowej imprezie w Polsce. Nastąpiły trzy zmiany w obsadzie pierwotnej. Nie ma Kuby Krawczyka, nie ma Luka Beckera i nie ma Wilapca Nagela. Wszystko względy zdrowotne, ale jest za to Mikołaj Duchiński, junior drużynowych mistrzów Polski z Torunia. Jest Chris Holder, który dziś żegna się z ostrowską publicznością. No i jest wspomniany Tomasz Gapiński, dla którego będą to drugie oficjalne zawody w tym sezonie, ale jeszcze trener żużlowców Mumfin Magnusa Ostrów, 44-latek, chce się pościgać. No i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. O godzinie 12 kolejni zawodnicy pojawią się tutaj pod namiotami, gdzie jest wystawiony łańcuch herbowy, to piękne trofeum, o które stoczą rywalizację żużlowcy. Dużo kibiców z Ostrowa, z okolic, ale też fani z Leszna, z Wrocławia. Tutaj turniej łańcuch herbowy przyciąga kibiców z całej Polski. To najstarszy turniej żużlowy w Polsce, jedna z najbardziej prestiżowych imprez towarzyskich. No i warto wybrać się dzisiaj na Stadion Miejski, tym bardziej, że jest piękna pogoda, świeci słoneczko, jest jak na połowę października, naprawdę ciepło, przyjemnie. No i miejmy nadzieję, że ta pogoda wytrzyma i w takich warunkach atmosferycznych będziemy do końca tutaj, zarówno w tym miasteczku kibica, które potrwa do 13, jak i od 14 na Stadionie Miejskim, gdzie będzie wielkie ściganie, 20 wyścigów o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To ma na się tyle ze Stadionu Miejskiego. Połączymy się oczywiście jeszcze później, halo studio.
3: Oczywiście, jak słyszeliśmy, te wszystkie emocje żużlowe jeszcze przed nami, no oczywiście mocno trzymamy kciuki i za słońce, i za pogodę, i oczywiście za wszystkich naszych żużlowców. A z Maćkiem Kmiecikiem jeszcze będziemy się łączyć całkiem niedługo.
0: Radio Transmisja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W związku z informacją o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MONY Władysława Kosiniaka-Kamysza, która wpłynęła do policji, zwołano specjalne spotkanie przedstawicieli służb. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
4: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No i trochę chmur nam przybyło. Cały czas pozostajemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji. Od zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, ale na razie nie wygląda to wcale tak bardzo źle. 12 stopni na termometrach, odczuwalna 10. No dużo więcej dzisiaj w regionie nie będzie. Do tego ciśnienie, które rośnie, 1010 hektopaskali w tej chwili na barometrach i wiatry wiejące z prędkością do 19 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
4: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
3: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 12.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
8: I ma.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Wyobraźcie sobie książkę, która waży więcej niż jeden dorosły człowiek. We francuskim mieście Issoire skradziono wyjątkowe wydanie Apokalipsy świętego Jana, ważące aż 210 kg. Co czyni je tak niezwykłym? Otóż brązową okładkę zdobi dzieło samego Salwadora Dalego. Do jej wykonania wykorzystano także kamienie szlachetne i muszelki. Księgę wydano w 1959 roku, a w 2003 roku jej wartość szacowano na jakieś 305 tysięcy euro. A więc o dziele ukradli nie tylko zwykłą książkę, ale po prostu prawdziwe dzieło sztuki. Teraz francuska prokuratura próbuje ustalić, gdzie to dzieło się znajduje.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Trwają prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Odnawiana jest elewacja frontowa oraz ściany otaczające wewnętrzny dziedziniec. Posłuchajcie o tej inwestycji w wiadomościach o 12:30.

0: 12.30, kolejne wiadomości z waszej okolicy przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie zajrzymy do remontowanego Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Zaprosimy na ciekawą konferencję historyczną, a w sporcie Stal powalczy z Górnikiem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowe Starostwo Powiatowe w Kaliszu odzyskuje dawny blask. W Kaliszu przy placu Świętego Józefa trwa remont historycznego gmachu, a już wkrótce ruszy kolejny etap prac. Robotnicy i konserwatorzy odnowili już znaczną część budynku. Nowego wyglądu nabiera frontowa elewacja. Wyremontowano też balkon i ściany wewnętrznego dziedzińca, czyli wyrydarza. Teraz czas na remont jego nawierzchni. To część dużego projektu. Nasze dziedzictwo od jezuitów do Świętego Józefa. Jego wartość przekracza 13 700 000 zł, a unijne i krajowe dofinansowanie to ponad 10 900 000 zł. W planach jest również szlak turystyczno-historyczny z nowoczesnymi atrakcjami, mappingiem 3D, hologramami i interaktywnymi ekranami. Wszystko po to, by historia Kalisza była nie tylko zabytkiem, ale też ciekawym doświadczeniem dla mieszkańców i turystów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W ten wtorek w Auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbędzie się ogólnopolska konferencja popularno-naukowa Od myśli do fabryki Stanisław Staszic, Józef Zajączek i narodziny nowoczesnego regionu kaliskiego.
3: Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, a zbiega się ono z rocznicami. 200-leciem śmierci Stanisława Staszica oraz generała Józefa Zajączka, a także jubileuszem 200-lecia uruchomienia słynnej fabryki sukna w Opatówku. W konferencji wezmą udział historycy i badacze nie tylko z Kalisza i powiatu kaliskiego, ale również ze Skarżyska Kamiennej i Piły. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o 12 i ma charakter otwarty, a jest skierowane do nauczycieli, regionalistów, listów, studentów oraz wszystkich pasjonatów historii regionu. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Po udanej inauguracji sezonu w Lublinie czas na pierwsze ligowe granie we własnej hali. Mowa o koszykarzach Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy w październiku tylko raz zagrają przed swoimi kibicami. W poniedziałek o 19 z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Z rywalem tym mierzyli się podczas przedsezonowego turnieju i pewnie wygrali, ale to nic nie znaczy przed meczem o ligowe punkty, o czym powiedział Radiu Centrum trener ostrowian Andrzej Urban.
4: Górnik Wałbrzych w pierwszym spotkaniu we Włocławku pomimo porażki zaprezentował się z dobrej strony, także na pewno przyjadą do Ostrowa z myślą o swoim pierwszym zwycięstwie. Zespół trenera Adamka zawsze grał dobrą obronę, także po naszym pierwszym spotkaniu, gdzie mieliśmy trochę problem z atakiem, musimy poprawić naszą egzekucję, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. To nasze pierwsze domowe spotkanie, także mocno liczymy na wsparcie kibiców. Liczę, że będzie dobra atmosfera, że hala wypełni się prawie do ostatniego miejsca i że razem osiągniemy to pierwsze domowe zwycięstwo.
2: Stal po meczu z Górnikiem zagra później 3 razy z rzędu na wyjeździe, kolejno w Słupsku, Warszawie i Włocławku, a do własnej hali wróci dopiero 8 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut zostało do 13.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Możliwie jest polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A my cały czas pozostajemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia z nad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji i napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie od zachodu. W związku z tym dzisiaj maksymalnie na termometrach w regionie do 14 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale również małe z przejaśnieniami. Możliwe też słabe przelotne opady deszczu, ale to dopiero po południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
4: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
3: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
5: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
3: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska, zabraknie Magdy Linet.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i komu tu życzyć powodzenia? 3 minuty po 13:00.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online.
4: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
0: Reklama.
5: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Przed nami już dziś wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które połączy dobrą zabawę ze szczytnym celem. Dziś o godzinie 16 w Zajezdni Kultury w Pleszewie odbędzie się charytatywny koncert pod hasłem Wielkie Granie, Serc Otwieranie. A na scenie wystąpi zespół Big Band. Po godzinach dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Domu Dziecka w Pleszewie. To wydarzenie już dziś o 16 w Zajezdni Kultury Pleszew przy ulicy Kolejowej 3, a wstęp na koncert jest całkowicie wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 13.30, wiadomości z waszej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szalona końcówka meczu piłkarek ręcznych w Kaliszu. Podsumujemy działania pleszewskich mundurowych. Już w przyszłym tygodniu ruszają ostrowskie dni seniora.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 40 osób skontrolowali pleszewscy policjanci podczas wielkopolskich działań kontrolno-prewencyjnych. Funkcjonariusze skupili się na pieszych, rowerzystach, hulajnogistach i motorowerzystach. Policjanci sprawdzali zachowanie kierujących względem pieszych oraz kierowców w stosunku do użytkowników jednośladów. W środę mundurowi ujawnili 19 wykroczeń. Okazało się, że tego dnia przepisy najczęściej łamali rowerzyści, a zaraz po nich użytkownicy hulajnóg elektrycznych, którzy nie korzystali ze ścieżki rowerowej. Mandatem karnym ukarano 17-latka przewożącego o rok młodszego pasażera.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 14 października rozpoczną się ostrowskie dni seniora, które potrwają kilka tygodni i połączą rekreację, edukację, kulturę oraz integrację międzypokoleniową w programie sportowe emocje, warsztaty, koncerty i troska o bezpieczeństwo.
3: Inauguracja ostrowskich dni seniora odbędzie się 14 października w Szkole Podstawowej nr 9. Zaplanowano tam trzecią ostrowską olimpiadę senioralną, w której uczestnicy zaprezentują swoją sprawność i sportowego ducha. W kolejnych dniach ostrowscy seniorzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania podczas warsztatów plastycznych i ceramicznych, a także na przykład podczas spotkań z pszczelarzem. Zaplanowano również warsztaty pierwszej pomocy oraz zajęcia poświęcone zdrowiu i profilaktyce. Nie zabraknie kreatywnych zajęć i kulinarnych inspiracji. Na miłośników aktywnego wypoczynku 8 listopada czeka rajd rowerowy śladami ostrowskich murali. W programie znalazły się także wydarzenia kulturalne i kulinarne. Główną atrakcją będzie wielki koncert tenora Bogusława Morki z jego gośćmi. Zaplanowano również pokaz kulinarny z degustacją, który poprowadzi szef kuchni Jakub Steymark. Zwieńczeniem ostrowskich dni seniora będzie spotkanie pod hasłem Bezpieczny dom pokoleń. Odbędzie się ono 19 listopada w 3MK Arenie Ostrów. Tematem przewodnim będzie poprawa bezpieczeństwa seniorów w ramach działań łączących pokolenia. Uczestnicy otrzymają tam bezpłatne czujki dymu. Ostrowskie dni seniora mają być okazją do rozwijania pasji, zdobywania nowych umiejętności i nawiązywania relacji, ale również przypomnieniem, jak ważne jest tworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom w każdym wieku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To był ekscytujący mecz z szaloną końcówką. Padły w nim 73 bramki, w tym 4 w ostatniej minucie, a wynik ważył się do ostatniego gwizdka. Wraz z nim zwycięstwo świętować mogły piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz, które jedną bramką pokonały u siebie Stard Elbląg.
4: Jestem naprawdę z nas bardzo, bardzo dumna. Ta drużyna odrodziła się tak naprawdę na nowo. Jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj 3 punkty zostają w Kaliszu. Wiedziałyśmy, że Elbląg postawi nam mocne warunki. Chciałyśmy na pewno zagrać konsekwentnie w tym ataku, żeby nie robić głupich błędów indywidualnych. Uważam, że dzisiaj to zadanie wykonałyśmy. Jesteśmy zadowolone bardzo.
2: Powiedziała Radio Centrum Wiktoria Gliwińska, skrzydłowa Szczypiorno Kalisz. Tytuł MVP spotkania trafił do skrzydłowej Szczypiorno Kalisz Elif Sila Aydin. Najlepszą zawodniczką energii Stard Elbląg wybrano Marię Szczepaniak. To druga wygrana Szczypiorno Kalisz, które tym samym ma na koncie 6 punktów. A kolejny mecz w tę środę, 14 października w Gnieźnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Dom Brytanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
1: Od radia.
2: Słowo.
3: Słowo.
2: W Radiu Centrum.
1: Poniedziałek, 12:30.
4: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
1: Słowo.
3: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
1: Od radia. Dla Ciebie.

0: Hubert Hurkacz kontynuuje swoją znakomitą serię podczas azjatyckiego turu. Po świetnym występie w Pekinie, gdzie dotarł aż do półfinału, teraz błyszczy na twardych kortach w Szanghaju. No może będzie powtórka. Hubert Hurkacz doskonale zna smak zwycięstwa w tym turnieju. To właśnie tutaj triumfował w 2023 roku. Więcej na ten temat w najbliższych wiadomościach, a już za kilka minut o godzinie 14 przy radiowej konsoli zamelduje się Damian Klimicki. Ja Wam życzę bardzo przyjemnej, sympatycznej niedzieli. Marzanna Ferysiak. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
5: Adrian Matuszkiewicz,
6: Arkadiusz Mareniec.
7: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
8: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
7: Aurelis-znicze.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No tak na pierwszy rzut oka, nie wychodząc z domu, patrząc tylko przez okno, powiemy: piękna polska złota jesień, jakie piękne słońce. No ale wychodząc na zewnątrz, już poczujemy ten wiatr wiejący z zachodu z prędkością około 20 km na godzinę. No i już poczujemy, że jest dość chłodno w okolicach 13 stopni na termometrach. Wieczorem może pojawić się przelotny deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost:
5: sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
4: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
5: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
4: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3.
6: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
4: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 14. Damian Kliniński. Cześć, dzień dobry, witam w niedzielne popołudnie.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Dałabym
5: ci, dała. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uwaga, miejscowość Rozdziały, około numeru 6. Kierujący źle się poczuł, w efekcie czego auto na łuku drogi wjechało częściowo do rowu. Uruchomił się system ECO wzywający automatycznie pomocy. Po diagnozie wstępnej w karetce kierowca będzie transportowany do szpitala. Na miejscu obecne służby. Za informacje, zdjęcia dziękujemy. Pomoc drogowa Kali Sztir Świątek. Pamiętajcie, że te informacje drogowe na facebookowym profilu Radia Centrum również są dostępne. Tam również na Was czekają.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na naszym profilu na Facebooku.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
5: Adrian Matuszkiewicz,
6: Arkadiusz Mareniec.
7: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Absolutna klasyka nurtu Italo Disco, I Like Chopin Gazebo na antenie Radia Centrum. Za moment kolejna porcja informacji z regionu, ale jeszcze szybkie przypomnienie dla kierowców.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Kierowcy, uważajcie, możliwe jeszcze są służby obecne na trasie w Rozdziałach. Około numeru 6 kierujący źle się poczuł, w efekcie czego na łuku drogi auto wjechało do rowu. Tam służby mogą być jeszcze obecne. Kierowca miał zostać przetransportowany do szpitala. Pamiętajcie, że o wszystkim, co dzieje się na waszej trasie, możecie nas poinformować. 62 500 364 i Facebook też do waszej dyspozycji. A już teraz kolejna porcja informacji z waszej okolicy. W studiu przy mikrofonie jest Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie zajrzymy do remontowanego starostwa powiatowego w Kaliszu. Zaprosimy na ciekawą konferencję historyczną, a w sporcie Stal powalczy z Górnikiem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowe starostwo powiatowe w Kaliszu odzyskuje dawny blask. W Kaliszu przy placu Świętego Józefa trwa remont historycznego gmachu, a już wkrótce ruszy kolejny etap prac. Robotnicy i konserwatorzy odnowili już znaczną część budynku. Nowego wyglądu nabiera frontowa elewacja. Wyremontowano też balkon i ściany wewnętrznego dziedzińca, czyli wyrydarza. Teraz czas na remont jego nawierzchni. To część dużego projektu. Nasze dziedzictwo od jezuitów do Świętego Józefa. Jego wartość przekracza 13 700 000 zł, a unijne i krajowe dofinansowanie to ponad 10 900 000 zł. W planach jest również szlak turystyczno-historyczny z nowoczesnymi atrakcjami, mappingiem 3D, hologramami i interaktywnymi ekranami. Wszystko po to, by historia Kalisza była nie tylko zabytkiem, ale też ciekawym doświadczeniem dla mieszkańców i turystów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W ten wtorek w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbędzie się ogólnopolska konferencja popularno-naukowa Od myśli do fabryki. Stanisław Staszic, Józef Zajączek i narodziny nowoczesnego regionu kaliskiego.
3: Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, a zbiega się ono z rocznicami. 200-leciem śmierci Stanisława Staszica oraz generała Józefa Zajączka, a także jubileuszem 200-lecia uruchomienia słynnej fabryki sukna w Opatówku. W konferencji wezmą udział historycy i badacze nie tylko z Kalisza i powiatu kaliskiego, ale również ze Skarżyska Kamiennej i Piły. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o 12 i ma charakter otwarty, a jest skierowane do nauczycieli, regionalistów, studentów oraz wszystkich pasjonatów historii regionu. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Po udanej inauguracji sezonu w Lublinie czas na pierwsze ligowe granie we własnej hali. Mowa o koszykarzach Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy w październiku tylko raz zagrają przed swoimi kibicami. Poniedziałek o 19 z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Z rywalem tym mierzyli się podczas przedsezonowego turnieju i pewnie wygrali, ale to nic nie znaczy przed meczem o ligowe punkty, o czym powiedział Radiu Centrum trener Ostrowian Andrzej Urban.
4: Górnik Wałbrzych w pierwszym spotkaniu we Włocławku pomimo porażki zaprezentował się z dobrej strony, także na pewno przyjadą do Ostrowa z myślą o swoim pierwszym zwycięstwie. Zespół trenera Adamka zawsze grał dobrą obronę, także po naszym pierwszym spotkaniu, gdzie mieliśmy trochę problem z atakiem, musimy poprawić naszą egzekucję, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. To nasze pierwsze domowe spotkanie, także mocno liczymy na wsparcie kibiców. Liczę, że będzie dobra atmosfera, że hala wypełni się prawie do ostatniego miejsca i że razem osiągniemy to pierwsze domowe zwycięstwo.
2: Stal po meczu z Górnikiem zagra później 3 razy z rzędu na wyjeździe, kolejno w Słupsku, Warszawie i Włocławku, a do własnej hali wróci dopiero 8 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut będzie godzina 15, tymczasem w głośnikach Ariana Grande.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
3: Więcej na ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Stop the Wedding i Ash, czyli zupełna nowość od tej amerykańskiej piosenkarki. Nowość, która jest także nowością w propozycjach do radiowej listy przebojów na rc.fm. Jeśli się spodobał ten utwór, śmiało zagłosujcie.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: I jeszcze szybkie przypomnienie i informacja dla kierowców.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Mamy informację, że jeszcze przez krótką chwilę, do około pół godziny, utrudnienia mogą czekać na kierowców w Rozdziałach około numeru 6, gdzie to kierujący źle się poczuł, w efekcie czego jego auto na łuku drogi częściowo wjechało do rowu. No i tutaj bardzo przydatny okazał się system e-call, który pewnie większość z was także już w swoich samochodach ma, który zadziałał automatycznie wzywając pomocy, a kierowcę miał być przetransportowany do szpitala. Do informacji możecie wrócić na facebookowym profilu Radia Centrum, a tam jeszcze przez jakiś czas służby na trasie w waszej okolicy, w waszym regionie mogą być obecne.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów. My do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 15.
2: Reklama. Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama. Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas bardzo przyjemnie to wygląda, chociaż jest dość chłodno i do tego mamy wiatr, który obniża tę temperaturę odczuwalną, ale za to jest naprawdę bardzo, bardzo słonecznie. Póki co, bo wieczorem mogą pojawić się lokalne i przelotne tylko opady deszczu. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 13-14 stopni. W nocy najniżej temperatura ma spaść do 6 stopni, a wiatr, który w tej chwili nam towarzyszy, wieje z prędkością do 20 km na godzinę z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno raz przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
3: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów. Zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
5: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
3: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 3 minuty niespełna po godzinie 15. Przypomnę, że dzisiaj także trwa łańcuch herbowy i do tego tematu w tej godzinie wrócimy z zespołem relacji Maćka Kmiecika. 47. turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Przenosimy się już teraz tam, gdzie dzieje się naprawdę bardzo dużo, tam, gdzie tumany kurzu spod kół, czyli no, chodzi oczywiście o trwający 74. turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wydarzenie, które na bieżąco cały czas śledzi dla nas Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
6: Witam serdecznie, jesteśmy po 8 wyścigach, czyli w 2 seriach. Każdy z zawodników odjechał 2 wyścigi, no i na czele mamy trójkę liderów. Tobiasz Musielek na razie jest kompletem 6 punktów, podobnie Nazar Parnicki, były mistrz świata juniorów. No i Matthias Nielsen, który dosłownie przed kilkudziesięcioma sekundami przedstawił się ostrowskim kibicom jako nowy zawodnik ostrowskiej drużyny na sezonę 2027. Duńczyk wyszedł z parku maszyn i na murawie w asyście prezesa Waldemara Kurskiego ogłosił, że dołącza do ostrowskiej drużyny na kolejny sezon. Kibice przyjęli to ogromnymi oklaskami, bo Duńczyk jest lubiany w Ostrowie, jeździł już tutaj w 2022 i 2023 roku. I teraz ścigał się w Pile, no i walczył z tą Piłą bardzo o to, by utrzymać zespół w Metal Kasse drugiej Ekstralidze, ale rzutem na taśmę Ostrowianie przed tygodniem w Pile wygrali ten dramatyczny dwumecz i pojadą w Metal Kasse drugiej Ekstralidze. Pojadą z Matthiasem Nielsenem. 4 punkty ma Chris Holder, który w pierwszym wyścigu bardzo ładnie walczył z niesamowicie szybkim startującym Nikodemem Uczakiem, który prowadził przez ponad 2 okrążenia młody 16-latek z Ostrowa Wielkopolskiego Tyroan Tangay. 5 punktów, a więc to jest taka ścisła czołówka. Jakub Miśkowiek, który wygrywał turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ma 4 punkty. Fryderyk Jakobsen 3. No i zobaczymy. Jeszcze 3 serie startów, jeszcze 12 wyścigów. Ciemne chmury się zbierają trochę nad Ostrowem, ale miejmy nadzieję, że przejdą bokiem i uda się odjechać tą ostatnią imprezę żużlową w sezonie 2026. No i zobaczymy, kto dziś dołączy do grona laureatów turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, najstarszego turnieju żużlowego w Polsce. Na razie kandydatów jest kilku. No i zobaczymy, czy będzie nim może Matthias Nielsen, ten, który właśnie ogłosił, że w przyszłym sezonie ścigać się będzie w Ostrowie. To na razie tyle ze Stadionu Miejskiego. Halo Studio.
5: Dziękuję bardzo serdecznie. Komentował wszystko dla nas na bieżąco, zdawał relacje z tego, jak łańcuch herbowy przebiega Maciej Kmiecik i do jego relacji jeszcze na antenie Radia Centrum wrócimy.

0: Moja muzyka.
1: I jeszcze szybka aktualizacja dotycząca utrudnień dzisiaj w miejscowości Rozdziały. I tam dobra wiadomość, bo droga już otwarta, bez żadnych utrudnień. A szczegóły oczywiście także znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum. Pamiętajcie, że jeśli jesteście świadkami jakichkolwiek drogowych utrudnień, śmiało możecie dać innym znać za naszym pośrednictwem.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już w przyszłym tygodniu ruszają ostrowskie dni seniora. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z waszej okolicy. Już o godzinie 15.30.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Reklama.

0: To była Billie Eilish. Na zegarach teraz 15.30. Czas na porcję informacji z waszej okolicy, którą przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szalona końcówka meczu piłkarek ręcznych w Kaliszu. Podsumujemy działania pleszewskich mundurowych. Już w przyszłym tygodniu ruszają ostrowskie dni seniora.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 40 osób skontrolowali pleszewscy policjanci podczas wielkopolskich działań kontrolno-prewencyjnych. Funkcjonariusze skupili się na pieszych, rowerzystach, hulajnogistach i motorowerzystach. Policjanci sprawdzali zachowanie kierujących względem pieszych oraz kierowców w stosunku do użytkowników jednośladów. W środę mundurowi ujawnili 19 wykroczeń. Okazało się, że tego dnia przepisy najczęściej łamali rowerzyści, a zaraz po nich użytkownicy hulajnóg elektrycznych, którzy nie korzystali ze ścieżki rowerowej. Mandatem karnym ukarano 17-latka przewożącego o rok młodszego pasażera.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 14 października rozpoczną się ostrowskie dni seniora, które potrwają kilka tygodni i połączą rekreację, edukację, kulturę oraz integrację międzypokoleniową. W programie sportowe emocje, warsztaty, koncerty i troska o bezpieczeństwo.
3: Inauguracja ostrowskich dni seniora odbędzie się 14 października w Szkole Podstawowej nr 9. Zaplanowano tam trzecią ostrowską olimpiadę senioralną, w której uczestnicy zaprezentują swoją sprawność i sportowego ducha. W kolejnych dniach ostrowscy seniorzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania podczas warsztatów plastycznych i ceramicznych, a także na przykład podczas spotkań z pszczelarzem. Zaplanowano również warsztaty pierwszej pomocy oraz zajęcia poświęcone zdrowiu i profilaktyce. Nie zabraknie kreatywnych zajęć i kulinarnych inspiracji. Na miłośników aktywnego wypoczynku 8 listopada czeka rajd rowerowy śladami ostrowskich murali. W programie znalazły się także wydarzenia kulturalne i kulinarne. Główną atrakcją będzie wielki koncert tenora Bogusława Morki z jego gośćmi. Zaplanowano również pokaz kulinarny z degustacją, który poprowadzi szef kuchni Jakub Steymark. Zwieńczeniem ostrowskich dni seniora będzie spotkanie pod hasłem Bezpieczny Dom Pokoleń. Odbędzie się ono 19 listopada w 3MK Arenie Ostrów. Tematem przewodnim będzie poprawa bezpieczeństwa seniorów w ramach działań łączących pokolenia. Uczestnicy otrzymają tam bezpłatne czujki dymu. Ostrowskie dni seniora mają być okazją do rozwijania pasji, zdobywania nowych umiejętności i nawiązywania relacji, ale również przypomnieniem, jak ważne jest tworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom w każdym wieku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To był ekscytujący mecz z szaloną końcówką. Padły w nim 73 bramki, w tym 4 w ostatniej minucie, a wynik ważył się do ostatniego gwizdka. Wraz z nim zwycięstwo świętować mogły piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz, które jedną bramką pokonało u siebie Stade Elbląg.
4: Jestem naprawdę z nas bardzo, bardzo dumna. Ta drużyna odrodziła się tak naprawdę na nowo. Jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj 3 punkty zostają w Kaliszu. Wiedziałyśmy, że Elbląg postawi nam mocne warunki. Chciałyśmy na pewno zagrać konsekwentnie w tym ataku, żeby nie robić głupich błędów indywidualnych. Uważam, że dzisiaj to zadanie wykonałyśmy. Jesteśmy zadowolone bardzo.
2: Powiedziała Radio Centrum Wiktoria Gliwińska, skrzydłowa Szczypiorno Kalisz. Tytuł MVP spotkania trafił do skrzydłowej Szczypiorno Kalisz Elif Sila Aydin. Najlepszą zawodniczką energii Start Elbląg wybrano Marię Szczepaniak. To druga wygrana Szczypiorno Kalisz, które tym samym ma na koncie 6 punktów, a kolejny mecz w tę środę 14 października w Gnieźnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już tylko 26 minut zostaje do 16.

0: reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
6: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
5: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
6: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
5: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
7: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
8: Adrian Matuszkiewicz,
9: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

DJ Bobo i to jest idealny czas na zabawę. O tym DJ Bobo zaśpiewał. There is a party, to jest impreza. A kogo ta impreza dzisiaj mogłaby śmiało czekać? Jest takie grono. Aldona, Emil, Bruno, Brunona, Emanuel. To są dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla nich. Poza nimi dziś świętują też wszystkie dziewczyny, bo w kalendarzu Dzień Dziewczyny i Dzień Wychodzenia z Szafy. To również na nas wśród świąt czeka. A w głośnikach teraz już Shaky Stevens. A propos takich brzmień, do nich wrócimy już po 17 w hitach ponad czas.

0: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do tego, co dzieje się w Ostrowie, do 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jak sytuacja wygląda na ten moment? O to pytamy już śledzącego to z bardzo bliska, Maćka Kmiecika. Halo Maćku.
1: Jesteśmy po czterech seriach startów po wyścigu 16 i mamy dwóch współliderów, Tobiasza Musielaka z 11 punktami i Matiasa Nielsena, który ma również 11 punktów. No i ci zawodnicy spotkają się w 18 biegu, by między sobą rozstrzygnąć losy 74. turnieju łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 10 punktów ma Frederik Jakobsen, kapitan Mountain Magnusa Ostrów, 9 Roland Tangate i 9 Nazar Parnicki, były mistrz świata z juniorów z Ukrainy, miał po trzech seriach startów też 9 punktów. Wygrał start do wyścigu 13, ale jeden jedyny błąd na wyjściu z drugiego wirażu pierwszego okrążenia wyścigu 13 sprawił, że Ukrainiec spadł na ostatnie miejsce i nie powiększył swojego dorobku w tych zawodach. No a dzisiaj na przykład w wyścigu 14 jeżdżący trener Tomasz Gapiński ścigał się ze swoimi podopiecznymi Pawłem Sitkiem i Nikodemem Łuczakiem. Z Pawłem Sitkiem przegrał, ale Nikodema Łuczaka przywiózł 44-letni trener i jeszcze zawodnik na torze dzisiaj podczas łańcucha herbowego. Piękne ściganie, kapitalne wyścigi, naprawdę jeden z najlepszych żużli w tym roku. No i niech żałują ci, którzy nie przyszli, bo dzisiaj naprawdę pogoda sprzyja, jakieś może 4000 kibiców na trybunach, jest delikatny wiaterek, pojawiają się chmury, ale na szczęście omijają stadion miejski i w świetnej atmosferze, przy dobrej pogodzie. No i przy kapitalnym ściganiu kończymy ten sezon 2026. Jeszcze 4 wyścigi zostały do jego zakończenia, a w wyścigu 18 poznamy zwycięzcę 74. turnieju łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Halo Studio.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Maciej Kmiecik komentował te wyścigi dla nas. Do tematu wrócimy, a niebawem wrócimy także do informacji z Polski i ze świata, bo to już punktualnie o godzinie 16.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa, a znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę chmur już pojawia się nad naszymi głowami, a to znaczy, że mogą pojawić się przelotne, krótkotrwałe opady deszczu w niektórych miejscach na południu Wielkopolski, ale na termometrach bez większych zmian na razie to 13 stopni, dopiero nocą temperatura spadnie, najniżej nad ranem do 6 stopni, noc pogodna.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
4: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
3: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
4: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gróźb.
3: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
5: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
3: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już tylko 3 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: GAK Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

Eros Ramazzotti. Całkiem zabawna sytuacja w Lublińcu. Tam przy jednym z jeziorek postawiono słup, na którym widniała tabliczka z napisem: uwaga, na szkody wyrządzone przez bobry. Po krótkim czasie co bobry zrobiły z tą tabliczką? Zgryzły, a napis przewróciły. Zbuntowane bobry, trzeba przyznać, zawsze postawią na swoim. A co przed nami, jeśli chodzi o muzykę na antenie Radia Centrum? Był Eros Ramazzotti, a teraz zespół Philly Landberry.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy. A tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
2: Więcej na cki.s.kalisz.pl.
3: Reklama.
2: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
6: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
2: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla Ciebie.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Jakiego koloru jest październik, zapytacie? Różowego oczywiście. Różowy październik, czyli akcja mająca na celu zwiększanie świadomości kobiecego raka. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji także w tym temacie. Na antenie Radia Centrum już o godzinie 16.30.

0: 16.30 na zegarach. Informacje z waszej okolicy teraz już przedstawi Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Różowy październik i zbiórka na badania dla młodych kobiet. Święto stacji biblioteka, a w sporcie przegrana piłkarzy Ostrowi 1909.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rowerem po zdrowie i profilaktykę. Grupa Rowerowe Dziewczyny z Ostrowa Wielkopolskiego rusza ze zbiórką z okazji Różowego Października. Pieniądze trafią do Ostrowskiego Klubu Amazonki i mają zostać przeznaczone na badania przesiewowe dla młodych kobiet z regionu, które ze względu na wiek nie są objęte bezpłatnymi programami profilaktycznymi NFZ. Organizatorki zapowiadają też bezpłatne spotkanie edukacyjne i konsultacje ze specjalistami. Pomóc można, wpłacając dowolną kwotę lub udostępniając zbiórkę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak spędzić niedzielne popołudnie z dziećmi? Najlepiej na wspólnej zabawie, twórczych warsztatach i spotkaniu z teatrem. Stacja Biblioteka w Pleszewie zaprasza 18 października na Święto Biblioteki. Wydarzenie pełne atrakcji dla najmłodszych i ich rodzin.
3: Świętowanie rozpocznie się o 15 na stacji Biblioteka przy ulicy Kolejowej. Na początku Teatr Katarynka zaprezentuje spektakl w miejskiej dżungli. Godzinę później zaplanowano spotkanie z aktorami i animacje teatralne. Na gości, czyli dzieci z rodzicami, czekać będą też warsztaty malarskie, senso-ceramiczne, tworzenie kukiełek, tworzenie makramy. Program wydarzenia przewiduje także finał konkursu Czytaj codziennie, bądź super bohaterem dla swojego dziecka. Przewiduje też czytanie międzypokoleniowe, malowanie twarzy oraz wystawę prac uczniów zespołu placówek specjalnych w Pleszewie. Nie zabraknie również pokoju wsparcia, ankla, zatoki emocji oraz niespodzianek dla nowych czytelników. To doskonała okazja, by spędzić niedzielę z dziećmi w tej wyjątkowej pleszewskiej miejscówce, rozwijać ich wyobraźnię i wspólnie przeżywać radosne chwile. Organizatorzy podkreślają, że biblioteka jest miejscem otwartym na wszystkie dzieci i ich potrzeby. Święto na stacji Biblioteka w Pleszewie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Duży niedosyt, szczególnie po dobrej drugiej połowie meczu, czuli piłkarze Ostrowi 1909, którzy w sobotnie popołudnie ostatecznie przegrali 1-2 z Górnikiem Konin, liderem Metal Laser czwartej ligi. Niedosyt również w Nowych Skalmierzycach, gdyż Pogoń straciła zwycięstwo w doliczonym czasie gry.
4: Ostrowia 1909 z gry nie zasłużyła na kolejną porażkę, ale znów proste błędy zadecydowały, że biało-czerwone pasiaki nie cieszyły się nawet z jednego punktu. Zamiast na początku prowadzić, bo gospodarze mieli okazję, przegrywali od 7 minuty 0-1. Później mogli, a wręcz nawet powinni doprowadzić do remisu, a od 27 minuty przegrywali 0-2. W 53 minucie Adam Somański przy asyście Michała Derwicha strzelił kontaktowego gola. Później dwukrotnie Nikodem Siewiera był bliski pokonania golkipera Górnika, ale ostatecznie to lider tabeli z Konina po zwycięstwie w Ostrowie 2-1 cieszył się z 3 punktów. Dodajmy, że w przerwie meczu Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, wręczył rezerwom Ostrowi 1909 puchar za awans do klasy okręgowej. W innym meczu 11 kolejki Pogoń Nowe Skalmierzyce prowadziła od 78 minuty z obrony 1912 Kościan po golu Jakuba Ranisia, ale goście wyrównali w doliczonym czasie gry. Pogoń utrzymała pozycję wicelidera, ale powiększyła się strata do lidera Górnika Konin do 6 punktów. Ostrowia 1909 z 7 punktami nadal zamyka tabelę Metal Laser czwartej ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Z Maćkiem Kmiecikiem jeszcze na moment zostajemy tak na żywo, na gorąco, bo oczywiście czas podsumować to, co działo się w związku z żużlowymi emocjami. Dla kogo łańcuch herbowy? Ostatecznie czas odpowiedzieć na to pytanie. Halo Maćku, ponownie.
5: Łańcuch herbowy dla Matiasa Nielsena, który właśnie jeszcze stoi pod podium z tym pięknym trofeum duńczyk, który dziś ogłosił, że wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Wygrał 74. turniej łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 18. wyścig o wszystkim decydował. Tutaj walka na przysłowiowe żyletki z Tobiaszem Musielakiem. Ostatecznie tą dwójkę pogodził Nazar Parnicki, który wygrał dzisiaj 4 wyścigi, ale 1-0 sprawiło, że Ukrainiec z Uniwersytetu zajął 2. miejsce. Na najwyższym stopniu podium stał Matias Nielsen z 13 punktami. 3. miejsce dla Tobiasza Musielaka. No a 4. dla Fryderyka Jakobsena. Tutaj nie było wyścigów dodatkowych, taki regulamin. Również 12 punktów zgromadził Duńczyk w barwach Mumfi Magnusa Ostrów. Świetne ściganie, kapitalne zawody na zakończenie sezonu i naprawdę niech żałują ci, których nie było dzisiaj, bo kibice w liczbie około 4000 obejrzeli kapitalny speedway. No i fajnie, że nowy zawodnik Mumfi Magnusa Ostrów na sezon 2027 tak pięknie przywitał się z ostrowską publicznością, którą doskonale zna, bo przecież w Ostrowie startował w latach 2022 i 2023. Matthias Nielsen dołączył do grona triumfatorów turniejów o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wygrywając dzisiaj 74. edycję tych zawodów. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Dla Radia Centrum na żywo z miejsca tych sportowych zmagań komentował wszystko Maciej Kmiecik. My wracamy do muzyki na antenie Radia Centrum. Już teraz Urszula.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wielkopolska pyra potrafi zaskoczyć. Udowodniły to koła gospodyń wiejskich, które wzięły udział w konkursach na największą wielkopolską pyrę i najlepszą potrawę z ziemniaków. Były regionalne przysmaki, były kulinarne eksperymenty, swojskie smaki, no i też świetna atmosfera. A jaka pyra okazała się tą pyrą największą, rekordową? Bo ona, zaznaczę, nie tylko była w tym roku największa, ale pobiła dotychczasowy rekord. Pierwsze miejsce zostało przyznane kołu gospodyń wiejskich Dębę Kolonia. Koło pod nazwą Olenderki, to one pochwaliły się tą gigantyczną pyrą ważącą, uwaga, uwaga, uwaga, 2 kg i 551 gram. Prawdziwy pyrowy olbrzym, jak on wygląda, koniecznie sprawdźcie, zajrzyjcie na naszą radiową stronę.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: But you're just a boy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Sponsorem.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski teraz już w okolicach 11 stopni. Do tego nocą temperatura ma spaść najniżej do 8 stopni. Możliwe przelotne opady i to już naprawdę niebawem. Tego wieczoru gdzieniegdzie ten deszcz może się pojawić. Wiatr umiarkowany z zachodu, w nocy już pogodnie. Najniżej temperatura w nocy ma spaść do poziomu 6 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
6: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
5: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 2 minuty teraz już po godzinie 17, a w Radio Centrum na początku tej godziny, na początek hitów ponad czasem, coś, co idealnie sprawdzi się na tę jesienną porę. A mnie jest Szkoda Lata, Jerzy Połomski.
7: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała, powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeję już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem, poziomek niech kupi. Z dziecinniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się robi szaruga na świecie. Jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowie.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo, Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty, nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru, ale skąd jesień do lata, do lipcowych, sierpniowych wieczorów? Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci, a mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła.

Smooth Operator i Shade na antenie Radia Centrum w hitach ponad czasem. 10 minut teraz już po godzinie 17, a my przenosimy się do roku 1988 pod kątem sportowym. Roku bardzo, bardzo ważnego, bo wtedy w 88 miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Seulu. Igrzyska także bardzo ważne pod kątem politycznym, bo to były pierwsze od 12 lat letnie Igrzyska Olimpijskie, których nie zbojkotowały masowo ani państwa bloku zachodniego, tak jak to miało miejsce w Moskwie w 1980, ani państwa bloku wschodniego, jak na przykład miało to miejsce w Los Angeles w 1984. A więc taka piosenka ku pojednaniu, o pojednaniu w niezwykle jednoczącym momencie wykonana. Oficjalna piosenka letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu, koreana Hand in Hand. Hity ponadczas.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo
5: w Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
6: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
4: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla ciebie.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Diana Ross, Upside Down, w hitek pana czasem na antenie Radia Centrum. 27 minut teraz już po godzinie 17, a co przed nami? Teraz czas na rok 86 i legendarny niemiecki duet Modern Talking. To jest utwór, który sprawił, że Modern Talking wyrównał pewien rekord, wyrównanie rekordu legendy. Utwór był piątym z rzędu singlem Modern Talking, który zdobył pierwsze miejsce na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, no i tym samym duet wyrównał historyczny, legendarny duet grupy Bonnie M. Ostatni taki sukces w sumie, bo co ciekawe, Modern Talking jeszcze wydawał później różne przeboje, no ale to był ostatni taki wielki, wielki hit. Co ciekawe, premiera albumu, na którym utwór, o którym mówię, czyli Atlantis is Calling, zbiegł się z czasem, kiedy to Modern Talking zostało pierwszym zachodnim zespołem popowym, którego płyty oficjalnie dystrybuowane i sprzedawane były także i w Związku Radzieckim. Atlantis is Calling, czyli SOS for Love i Modern Talking już teraz w Radio Centrum. Hity.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Reklama.

Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski zobaczymy maksymalnie na sukach rtęci do 10-11 stopni, więc dzień raczej chłodny, nawet chłodniejszy niż dziś. Od rana możliwe przelotne opady deszczu, później więcej przejaśni, więcej słońca i znów nieco chmur, więc pogoda troszkę w kratkę. Do tego umiarkowany wiatr powieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. A Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
4: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
3: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dwie minuty po 18:00 w hitach ponad czasem teraz Matt Bianco.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

To karaibska księżniczka, królowa nawet od Billy'ego Oceana. 28 minut po godzinie 18. Hity ponad czasem na antenie Radio Centrum wybrzmiewają wasze ulubione przeboje sprzed lat. Może dla niektórych okazja do wspomnień swoich przebojów z młodości, może okazja do tego, żeby zapoznać się z tym repertuarem, przez niektórych uważany za ten najlepszy, bo lata 80., 70. to absolutna klasyka, jeśli chodzi o muzykę. Dochodzą mnie także głosy, że i bardzo, bardzo młodzi słuchacze w tej chwili nas słuchają, na przykład Laura, po drugiej stronie kilkuletnia zaledwie, więc pozdrawiamy bardzo gorąco i gramy dalej. Co teraz? W kolejce Senzu Nadona i Cukero w głośnikach dla tych, którzy być może teraz w drodze, za kółkiem i z Radiem Centrum.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: O tym pośle w ostatnich dniach, godzinach właściwie w Polsce jest chyba najgłośniej. Poseł Michał Kołodziejczak w łódzkiej ABW. Tam pojechał, tam się wybrał w towarzystwie, uwaga, uwaga, nikogo innego jak detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 19.
0: Reklama.
2: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
6: Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
4: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 12 stopni, zachmurzenie częściowe, od rana możliwe opady, umiarkowany wiatr powieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków, znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
5: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
4: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trzy minuty już po godzinie 19:00. Na rokowo tę godzinę rozpoczynamy Andy Taylor w głośnikach. When the rain comes down. Będzie także Jacek Skubikowski, to za chwilę.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na naszym profilu na Facebooku.
0: Ogłoszenie.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
4: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
5: Więcej na cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: I love you much too much i absolutna gitarowa wirtuozeria w wykonaniu Carlosa Santany. To już za nami w hitach ponad czasem na antenie Radia Centrum. 25 minut już teraz po godzinie 19. Co jeszcze przed nami? Budka suflera już teraz i rok dwóch żywiołów. Będzie także Bruce Springsteen już za moment.
1: Hity ponad czasem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeśli ktoś się marznie, jeśli komuś pochmurno i wietrznie i taka pogoda nie odpowiada za nadto, no to dobra wiadomość, po drugiej połowie tygodnia troszeczkę się ociepli. Do tego tematu wrócimy niebawem, ale będzie także trochę o tym, co w świecie polityki w kraju. Jeszcze godzinę przed terminowe wybory prezydenckie to w Krakowie, a szczegóły już w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata o 20:00.

0: Foreigner na koniec naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia. Dobrej końcówki weekendu życzę. Wykorzystajcie ten czas dobrze. No i powodzenia z poniedziałkiem. A teraz czas na porcję informacji, a także sprawdźmy prognozy pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Jutro w ciągu dnia dość chłodno, w okolicach 12 stopni zaledwie. Dodatkowo w ciągu dnia spore zmiany. Będą momenty, kiedy mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale będzie też sporo przyjaśnień i słońca. Do tego powieje umiarkowany wiatr.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
4: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów, sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
3: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
5: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
3: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Pobiegnę boso, tak może sparafrazować piosenkę zespołu Zakopower Radosław Piorska-Lisza. Na co dzień zajmuje się on przypominaniem związanego z miastem, a żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku astronoma Karola Malaperta i odkrywa przed Kaliszanami tajemnice kosmosu. A kiedy nie patrzy w planety, zakłada sportowy strój, zdejmuje buty i rusza na biegowe trasy.
2: Ja się specjalizuję w 5 i 10 kilometrach, biegam boso, chociaż czasem jest to wymagające. Tutaj w Kaliszu nasze trasy biegowe są tak przygotowane, że boso można śmiało je certyfikować. Tak mniej więcej od minus 7 stopni Celsjusza do, i kiedy ten asfalt ma tak około 35-40. Wtedy już jest ciężko i trzeba szukać tych białych pasów na czarnym asfalcie, żeby w ogóle wytrzymać. Ale czasem niestety są ścieżki parkowe albo leśne wysypane takim grubszym kamieniem i po tym już bardzo ciężko się biega, więc jak się gdzieś wybieram na jakiś bieg, to zawsze sprawdzam, jaka jest nawierzchnia.
1: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, biegający boso, propagator astronomii. I tak już biega od 10 lat, chociaż przyznaje, że pierwszy raz był trudny i bolesny, ale teraz ma nawet naśladowców.
2: Po pierwszym biegu było ciężko, tak mniej więcej przez 3 dni mnie wszystko bolało, ale potem rany się zagoiły i od tego czasu nie ma żadnego problemu. Moim zdaniem biegnie się chyba nawet wolniej. Ja bym tego z jakimiś doznaniami większymi nie łączył. Taka po prostu tu moja wewnętrzna fanaberia. No zawsze jest takie coś w rodzaju zachwytu, nie? Że o, my tutaj tak biegamy, dobieramy te buty, a ty przychodzisz, zdejmujesz buty i biegniesz. Ja bym chyba tak nie mógł. Kilku kolegów tak jednorazowo się zdecydowało ze mną trochę potrenować boso i każdy zawsze był zadowolony.
1: Dodał biegacz Radosława Piora, biegnącego boso, można było zobaczyć na biegu Ptolemeusza, a regularnie można zobaczyć go w sobotnim Pargranie.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wydarzeniu Bądź z natury ekologiem, które zastąpiło na kulturalnej mapie Krotoszyna coroczny festiwal o tematyce ekologicznej. Ostatnia, 30. edycja tego drugiego odbyła się w ubiegłym roku.
3: Mamy ciekawą propozycję dla seniorów, ponieważ dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu możemy realizować projekt Bądź z natury ekologiem. To właśnie w ramach niego odbędą się warsztaty lepienia garnków, które pomogą w prosty sposób i naturalny zadbać o wodę w przydomowych ogródkach i na działkach. To wszystko już 12 października od godziny 9, a więcej szczegółów u nas na stronie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bałciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. To tylko jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach Bądź z natury ekologiem. Inne są skierowane również dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Są to m.in. konkursy plastyczne i wiedza o lesie, czy warsztaty komponowania naturalnych kosmetyków.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa modernizacja zabytkowego ratusza w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie trwają prace przy fundamentach i elewacji, informuje Ostrowski Urząd Miejski. Już wkrótce będzie wymiana okien. Remont ma potrwać do połowy przyszłego roku.
4: Władze miasta modernizację XIX-wiecznego budynku nazywają kompleksową rewitalizacją. Do tej pory skuto teren wokół ratusza, zerwano starą elewację. Obiekt, jak i jego fundamenty będą docieplone, a już wkrótce wymiany doczekają się okna. Po zakończeniu prac elewacja będzie w odcieniach beżu. Sporo dzieje się też wewnątrz budynku. Zgodnie z planem wymienione zostaną wszystkie instalacje, a na dachu pojawi się fotowoltaika. To między innymi dzięki temu obiekt ma stać się bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu. Władze miasta zapewniają, że po modernizacji ratusz nie straci swojego historycznego charakteru, ponieważ układ pomieszczeń pozostanie bez zmian. Poza tym każdy etap inwestycji konsultowany jest z miejskim konserwatorem zabytków. Koszt remontu to ponad 5,5 miliona złotych. 3 700 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie unijne. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Zamek w Głuchowie walczy o tytuł najpiękniejszego zamku w Polsce. Muzeum Zamek w Głuchowie zachęca do głosowania w rankingu magazynu Travel List i Polskiej Organizacji Turystycznej. Głosować można do 14 października.
5: Muzeum Zamek w Głuchowie informuje o wyjątkowym wyróżnieniu. Głuchowski zamek został nominowany w kategorii najpiękniejszy zamek w rankingu polskich zamków i pałaców magazynu Travel List to jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Wielkopolski. Jego architektura inspirowana jest francuskimi zamkami z nad Loary, a malownicze położenie wśród zieleni sprawia, że miejsce zachwyca odwiedzających. Zamek otacza zabytkowy park Arboretum, który jest integralną częścią całego założenia. Obecny charakter rezydencji związany jest z Izabellą z Czartoryskich Działyńską. To właśnie dzięki niej Gołuchów stał się wyjątkową siedzibą, w której zgromadzono cenne dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty z różnych stron Europy. Dziś zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu i miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Muzeum Zamek w Gołuchowie zachęca mieszkańców gminy, turystów i wszystkich sympatyków tego wyjątkowego miejsca do oddania głosu. Głosowanie trwa do 14 października, a każdy głos może pomóc zamkowi w Gołuchowie przybliżyć się do zdobycia tytułu najpiękniejszego zamku w Polsce. Link do głosowania na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
1: Przedstawiciele większości radnych w Ostrowskiej Radzie Miejskiej zdradzili swoje oczekiwania wobec budżetu miasta na 2027 rok. Ich priorytety to budżet bez deficytu, zmniejszenie zadłużenia Ostrowa o co najmniej 10 milionów złotych oraz brak podwyżek lokalnych podatków i opłat za odpady.
6: Jak podkreślają radni, będzie to pierwszy w tej kadencji budżet przygotowany od początku w warunkach, w których prezydent miasta nie dysponuje większością głosów w Radzie Miejskiej. W tej sytuacji propozycje budżetowe zgłaszane przez radnych dysponują większością w Radzie nabierają zupełnie nowego znaczenia i potencjalnej mocy sprawczej. Radni zapowiadają m.in. starania o modernizację i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na piaskach oraz projekt budowy basenów zewnętrznych w obrębie popularnego zbiornika. Zmiany ma uzupełnić budowa ścieżki rowerowej na południowym wale piasków i przyłącza dla przystani żeglarskiej. Są też propozycje dotyczące oświaty. To m.in. zakup defibrylatorów AED do placówek oświatowych, modernizacja nawierzchni bieżni kortu tenisowego przy szkole podstawowej nr 7, a także modernizacja ogrodzenia i odnowienie elewacji szkoły nr 1. W planach inwestycyjnych znalazł się także zakup nowych terenów inwestycyjnych na Zębcowie za co najmniej 5 milionów złotych oraz budowa nowych zbiorników retencyjnych. Radni zaznaczają, że to dopiero wyjściowa lista propozycji. Nie wykluczają kolejnych poprawek, także tych zgłaszanych przez mieszkańców i rady osiedli. Projekt budżetu prezydent miasta powinna przedstawić do 15 listopada, a sesja budżetowa tradycyjnie pod koniec grudnia. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
7: Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. W tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 koncertów, które będą się odbywały w 3 miejscach. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Batówku. Podczas tegorocznej edycji wystąpią znakomici artyści z Polski i Wiednia, którzy zagrają solo lub zaprezentują się w kameralistce.
8: Celem festiwalu jest przede wszystkim udostępnienie publiczności tutaj lokalnej, dostęp do sztuki na absolutnie najwyższym poziomie. Naszym celem w ogóle od początku powstania było spowodowanie, że ci artyści, którzy się pojawiają na wielkich estradach, przyjadą też tutaj do Kalisza i będzie można ich tutaj usłyszeć w różnorodnym repertuarze.
7: Powiedział Radio Centrum Łukasz Byrdy, dyrektor artystyczny festiwalu. I tak podczas koncertu inauguracyjnego, na który zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja Kalisia Arts, usłyszymy finalistę konkursu Chopinowskiego.
8: Koncert szczególny 25 października. Spotkamy się tam z chyba jednym z najwybitniejszych polskich młodych pianistów, z Piotrem Aleksewiczem, który w zeszłym roku otrzymał 5. nagrodę na konkursie Chopinowskim w Warszawie. Także naprawdę szczególne wydarzenie, wspaniały artysta i myślę, że warto przybyć.
7: Wydarzenie potrwa od 25 października do 13 listopada. Partnerem festiwalu jest Radio Centrum, dlatego jego pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
7: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Stawiszyn czekali już od dłuższego czasu. W minionym tygodniu miejscowe władze zawarły umowę, która przewiduje budowę w Starym Kiączynie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9: Długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy przoku na terenie naszej gminy wchodzi w fazę realizacji. Pozyskaliśmy na ten cel środki z samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu i budowy nowoczesnego przoku wybudujemy plac i chodniki, magazyn na odpady, ogrodzenie, zadaszenie, wiatr magazynowy, takie miejsce jak drugie życie rzeczy, kontenery socjalno-biurowe, monitoring, oczywiście elementy małej architektury, edukacji i ekologii.
7: Przekazał Rady Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Wartość całego zadania to 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wynosi 1 800 000. Termin ukończenia prac to październik przyszłego roku.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: W tym roku Kościół świętuje 800. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji w wielu świątyniach odbywają się święcenia zwierząt, bo to właśnie naszych braci mniejszych szczególnie ukochał święty Franciszek. Tak było także w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Na specjalną mszę przyszli właściciele psów, gołębi, kur, a nawet chomików.
10: My jesteśmy bardzo szczęśliwi i z ogromną wdzięcznością podchodzimy do tego, że możemy tutaj we wspólnocie z naszymi braćmi mniejszymi uczestniczyć w takiej pięknej uroczystości.
11: Kochamy zwierzęta, więc miło się spotkać z ludźmi, którzy także kochają zwierzęta. Myślę, że wartościowa inicjatywa.
7: Z kim dzisiaj przyszłaś?
12: Z moim chomiczkiem.
7: A jak ma na imię?
12: Krystian.
7: Krystian. Powiedzieli Radiu Centrum właściciele zwierząt. Inicjatorem akcji było Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w katedrze, bo to właśnie w tej świątyni od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
7: Kaliski Szpital czasowo ogranicza wykonywanie zabiegów ginekologicznych. Powodem jest pilny remont bloku operacyjnego oddziału ginekologicznego.
13: Blok operacyjny wyłączony jest z funkcjonowania aż do 30 listopada. Niewykluczone, że prace potrwają jeszcze dłużej, nawet do 31 grudnia. W tym czasie w Kaliskim Szpitalu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. W ograniczonym zakresie będą możliwe natomiast drobne zabiegi. Placówka zwróciła się do sąsiednich szpitali o zabezpieczenie pacjentek wymagających pilnych operacji. Remont nie obejmie oddziału porodowego, który ma własny blok porodowy i będzie działał normalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 62 757 9020 lub 62 757 91 35. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
7: Od miejsca, w którym kiedyś robiono zakupy, do nowoczesnego centrum gminy. Taką przemianę przejdzie dawny dom handlowy w Liskowie. Samorząd wyłonił już wykonawcę rewitalizacji obiektu i podpisał umowę na realizację prac. Inwestycja pochłonie około 10 milionów złotych, a większość to pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego.
14: Projekt modernizacji oraz wizualizację wykonała firma z Kalisza, a remont przeprowadzi wyłoniona w konkursie firma z Ostrowa Wielkopolskiego. W ten sposób historia dawnego domu handlowego w Liskowie będzie miała kolejny rozdział. Po kompleksowej przebudowie budynek zmieni swoją funkcję i stanie się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zarówno załatwić sprawy urzędowe, jak i skorzystać z oferty społecznej czy rekreacyjnej. Do obiektu przeniosą się Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstanie również Centrum Aktywności Społecznej i Integracji przeznaczone na spotkania, warsztaty i wydarzenia. Jedną z nowości atrakcji będzie kręgielnia, a w budynku znajdzie się także pracownia rękodzieła. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko funkcji. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany, ocieplony, zyska nowe instalacje, okna i drzwi oraz odnawialne źródła energii. Zostanie również pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małymi dziećmi. W ten sposób dawny obiekt handlowy ma stać się nowoczesnym, dostępnym dla wszystkich centrum życia gminy. Kompleksowa rewitalizacja i zmiana funkcji opuszczonego ponad 50-letniego budynku handlowo-usługowego w centrum Liskowa ma kosztować blisko 10 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2027 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Żeby ugościć wszystkich, potrzeba 100 kg ryb. Mowa o wigilii organizowanej przez Fundację HOPS z Kalisza. Organizacja już zaczęła zbierać pieniądze, m.in. na zakup karpi.
15: Chciałem wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą Wigilię. Zbieramy produkty, pucharzem jest straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
7: Powiedział Radiocentrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Wigilia organizowana jest zawsze 24 grudnia w hali OSIR przy ulicy Łódzkiej. Do uroczystej świątecznej wieczerzy każdego roku zasiadają osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, ale też ci wszyscy, którzy ten dzień chcą spędzić w dużym gronie. W sumie około 500 kaliszan i mieszkańców regionu. W jaki sposób wesprzeć Fundację HOPS? Informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
7: Czas na ostatni koncert tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Od połowy czerwca w trzech wielkopolskich lokalizacjach, to jest Miejskiej Górce, Złotowie i Przespolewie Kościelnym, odbywały się organowe koncerty. 9., a zarazem ostatni koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
16: 18 października usłyszymy młodych artystów z Poznania, Piotra Pawlika, organistę, oraz Igę Bogucką, sopranistkę.
7: Powiedziała Radiocentrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertu. Początek wydarzenia około 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radiocentrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Ostrowski Rower Miejski zakończył działalność. Miejski Zakład Komunikacji tłumaczy decyzję przede wszystkim gwałtownym spadkiem zainteresowania i zużyciem rowerów. Kilka sztuk jednośladów zostało jednak w firmie do własnego użytku.
17: System rowerów miejskich, który wystartował w 2017 roku z 20 rowerami i 2 stacjami, był przez lata w Ostrowie Wielkopolskim rozwijany i modernizowany. W sezonie 2025 mieszkańcy mieli już do dyspozycji 121 rowerów na 12 stacjach. Tegoroczny sezon roweru miejskiego w Ostrowie był jednak ostatnim. Jak mówi Janusz Marczak, prezes MZK, formuła miejskiego roweru z czasem się wyczerpała.
18: Uważamy, że spełni swoją rolę, zainspirował wiele osób, aby przesiąść się na rower. Formuła miejskiego roweru się wyczerpała. Zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby wypożyczeń. W najlepszym roku tych wypożyczeń było w sezonie 53 tysiące, a ostatni sezon za rok 25 pokazał, że tych wypożyczeń było 9,5 tysiące. Zatem średnio jedno wypożyczenie na około 2,5 dnia. Druga sprawa to to, że te rowery funkcjonują od 2018 roku i po prostu były zużyte.
17: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej. 4 z nich pozostały jednak w MZK i nadal są wykorzystywane. Już nie jako rowery miejskie, ale jako pojazdy służbowe.
18: Rowery zostały odsprzedane w firmie zewnętrznej, natomiast 4 sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów.
17: Ostrowski Rower Miejski działał od października 2017 roku. Jego ostatni sezon zakończył się 30 czerwca tego roku. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
7: Przed nami druga edycja Przygodzickiego Festiwalu Karpia, czyli Wielkiego Święta w gminie Przygodzice w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 października.
19: Przystawię Dębnica Dolna. W Dębnicy pokazowe odłowy ryb, a także możliwość wspólnego osadzenia drzew, a po południu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach degustacyjne dania z karpia wykonane przez koła gospodyń wiejskich. Dla każdego będzie coś smacznego, a na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
7: Powiedział Radiocentrum Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Start 24 października od godziny 9. Wstęp wolny.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Tomasz Klak, długoletni radny Rady Miejskiej w Pleszewie i członek Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Akt powołania odebrał w Pałacu Prezydenckim, a następnie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady.
5: Nowe gremium, w skład którego wchodzi około 100 samorządowców, ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w sprawach dotyczących samorządów. Jednym z głównych tematów pierwszego posiedzenia była ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tomasz Klak zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie finansowania samorządów. Jak podkreśla, mniejsze miasta i gminy powinny mieć większą stabilność dochodów i możliwość lepszego planowania inwestycji. Długoletni pleszewski radny chce, by w ramach prac Rady udało się wypracować rozwiązania ponad podziałami politycznymi, które zapewnią bardziej sprawiedliwy podział środków pomiędzy samorządy różnych szczebli. Tomasz Klak będzie chciał...

0: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu przez cały rok szkolny szyli pluszowe kury. Powstał z nich nawet specjalny szkolny kurnik, który stanął przy wejściu do placówki. Maskotki nie były jednak tylko ozdobą. Ich sprzedaż i związane z nią darowizny wspierają projekt Kura dla Madagaskaru. Pieniądze trafiają do Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, a następnie na Madagaskar, gdzie kupowane są prawdziwe kury. Te z kolei pomagają zapewnić żywność dzieciom z biednych rodzin.
1: Nasi uczniowie tworzyli własnoręcznie kury. Taka kura maskotka sprzedana pomagała w zakupie żywej kury dla mieszkańców Madagaskaru.
2: Oczywiście kury nie wysyłamy, tylko pieniądze wysyłamy.
3: Jest to zakup kur. Uczymy, jak hodować kurki. Uczymy, jak przygotowywać rzeczy, na przykład z jajek. Wspomagamy wyżywienie dzieci. Na przykład w Ankazuabu robimy bułeczki, bo większość dzieci do nas przychodzi bez śniadania i odchodzi i nie ma obiadu w domu.
0: Powiedzieli Radiu Centrum Joanna Frontczak, wicedyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ksiądz Janusz Nowak z Fundacji Czyńmy Dobro i siostra Aloiza, misjonarka z Polski od ponad 20 lat mieszkająca na Madagaskarze. Kura dla Madagaskaru ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pomaga ubogim, mierzącym się z problemem głodu mieszkańcom wyspy, a z drugiej jest też ważną lekcją dla podopiecznych ośrodka.
4: Najlepsza to jest nauka przez działanie. Uczniowie tworzyli najpierw szablony, później wycinali z przeróżnych materiałów o różnych kolorach, fakturach. Zszywaliśmy te kury, wypychaliśmy pluszem, później testy kontroli jakości, które też sprawiały dużą frajdę, bo trzeba było bardzo dokładnie tutaj te kurki zaszyć. Uczniowie mieli sprawczość, byli odpowiedzialni za powierzone zadania.
5: Jest to bardzo ważne, działanie przez praktykę, czyli tak, rozwój manualny naszych uczniów, też kreatywność, ogromną radość sprawiało im wymyślanie. W jaki sposób stworzą te kury?
0: Wyjaśniły Radio Centrum Anna Koser i Joanna Branicka, nauczycielki i koordynatorki projektu. W szkolnym kurniku powstało ponad 100 maskotek. Każda z nich miała przypominać, że pomoc może zacząć się od prostego działania. Dla uczniów była to nauka szycia, kreatywności i odpowiedzialności. Dla dzieci na Madagaskarze szansa na dodatkowy posiłek i wsparcie ich rodzin.
6: Tak minął tydzień. Artek.
7: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
8: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Z założenia realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj wybuduj. W skrócie nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie, piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
7: Wartość prac to niespełna 2 miliony 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 tysięcy złotych. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku.
6: Słuchasz, więc wiesz.
7: Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwszy rok pracy nowego zarządu. Placówka niemal trzykrotnie zwiększyła liczbę operacji ginekologicznych. W pierwszym półroczu wykonano ich 332. W tym roku szpital dostał sprzęt za ponad 3 miliony złotych, m.in. ambulans i nowy aparat RTG. Trwa też rozbudowa placówki za blisko 22 miliony złotych. Od października mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ. W dwa dni zapisały się na nią 123 osoby. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: www.rc.fm.
7: 65-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował autem pomimo sądowego zakazu. W trakcie interwencji policyjnej mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniu. Pobrano od niego krew. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja policjantów z Kraszewic. Do zdarzenia doszło w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim.
9: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
7: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domrecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.
6: Więcej informacji na www.rc.fm.
7: Magazyny w okolicach Kalisza miały być miejscem, do którego trafiały towary przejmowane podczas

0: fikcyjnie organizowanych transportów. Proceder dotyczył firm z różnych krajów Europy, a wartość strat sięga około 1 000 000 euro. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn dzień po zgłoszeniu sprawy.
1: Schemat działania był prosty. Firma zlecała transport zakupionego towaru do konkretnego odbiorcy w Europie, ale przesyłka nigdy tam nie docierała. Zamiast tego trafiała do magazynu w okolicach Kalisza, a po wykonaniu transportu kontakt z organizatorami nagle się urywał. Policjanci ustalili, że w proceder zaangażowani byli m.in. dwaj pracownicy zlokalizowanego w naszym regionie magazynu oraz jego 51-letni właściciel. Zatrzymano także 41-latka, którego dane wykorzystano do organizowania transportów. Magazynierom postawiono zarzuty oszustwa i zostali oni tymczasowo aresztowani. Pozostali odpowiadają za pomocnictwo. Wobec nich zastosowano dozór. Śledztwo nadal trwa. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Nowoczesna zajezdnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Przy ulicy Lotniczej trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury. Na początek przebudowywane są instalacje podziemne i system odprowadzania wód opadowych. Później wykonane zostaną nowe nawierzchnie placu manewrowego, dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Inwestycja kosztuje ponad 1 420 000 zł netto, z czego blisko 1 000 000 zł to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
3: Nie ustają starania lokalnych samorządowców i polityków, by do Pleszewa powróciła jednostka wojskowa. W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, o którego szczegółach powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
4: Wspólnie z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem, radnym Piotrem Kusiakiewiczem rozmawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem resortu, na temat reaktywacji jednostki wojskowej w Pleszewie. Myślimy o sformułowaniu bardzo nowoczesnych zadań dla tego typu jednostki, zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem narodowym. To nie jest łatwe zadanie, wymaga bardzo wielu skomplikowanych ustaleń, ale jesteśmy zdeterminowani.
3: Największym problemem na drodze do tego celu jest kwestia dawnych koszar Wojska Polskiego, które obecnie należą do OHP. Władze Pleszewa chciałyby odkupić część tej nieruchomości, by można było tam ulokować jednostkę wojskową, na co nie zgadza się OHP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. Na terenie jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
5: Policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań.
3: Przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szkielet został odnaleziony.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Nowy sprzęt, wielomilionowa rozbudowa placówki czy zwiększenie liczby świadczeń medycznych. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podsumowało pierwszy rok pracy nowego zarządu. Szpital niemal trzykrotnie zwiększył liczbę operacji ginekologicznych. Do OCZ trafił również nowy ambulans i aparat RTG. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszyć ma nowy oddział wewnętrzny, a od października tego roku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ.
6: Zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: Podkreślała w rozmowie z Radiem Centrum doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Władze szpitala złożyły również wniosek o ponad 5 milionów złotych na modernizację oddziału chirurgii, a o zmianach, które przechodzi Ostrzeszowski Szpital, możecie poczytać na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
3: Uczniowie chwalący się znęcaniem nad słabszymi, tacy, którzy mają dobre oceny, ale prześladują innych, więc ci drudzy zmieniają szkoły, ale też przypadki grożenia przyjścia z nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem do szkoły i atakiem na kolegów. Tego typu historie zdarzają się także w szkołach w Kaliszu, o czym informują Radio Centrum Rodzice. Ze względu na tragiczne ataki, do których doszło w ostatnim czasie, wzmożone działania prewencyjne podejmują również kaliscy mundurowi.
7: W związku z wydarzeniami na terenie szkół w województwie mazowieckim w trybie natychmiastowym policjanci obejmują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe swoim nadzorem. W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Można się tam spodziewać większej ilości policyjnych patroli.
3: Powiedziała Radiocentrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Kielskiej Policji. Jak dodaje, do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
2: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
3: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
2: Tak minął tydzień.

0: Tak się słucha.
1: Kasia Gurcewicz, witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim czasie w jednym z ogólnopolskich programów, dokładnie w sprawie dla reportera, pojawił się temat bardzo mocno związany z naszym regionem, a dokładnie z Fundacją Skrzydła Lasu. Z tego materiału wynikało, że fundacja ta, która jest jedyną taką fundacją na południu Wielkopolski, która ratuje ranne ptaki, może zostać zamknięta. Czy tak rzeczywiście może się stać? O tym porozmawiam z prezesem tej fundacji, Piotrem Nadolskim.
2: Witam serdecznie.
1: Czy rzeczywiście mamy się czego bać? Czy grozi Wam wizja zamknięcia? Jeśli tak, to dlaczego?
2: Jeżeli chodzi o fundację, to na szczęście sama fundacja będzie istniała. Mimo wszystko, co się zadzieje w przyszłości, azyl dla ptaków, który funkcjonuje i jest wszystko tam z nim w porządku, jeżeli chodzi o papiery, o pozwolenia, on będzie funkcjonował cały czas. Najważniejsze dla nas wyzwanie to ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, dzikich ptaków, który już 3 lata temu był pomysł, żeby go otworzyć. Budowaliśmy infrastrukturę, żeby zbudować po prostu to miejsce dla leczenia ptaków i innych zwierząt, bo po drodze dużo innych zwierząt też trafia. Niestety ze względu na brak dofinansowań, brak środków zewnętrznych, brak możliwości zdobycia tych środków, nie byliśmy w stanie pobudować całej infrastruktury. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podjęła decyzję, że uchylają nam tego pozwolenia i niestety nie możemy dalej funkcjonować. W międzyczasie składaliśmy wnioski o przyłączenie szpitala, który wyremontowaliśmy na naszej działce, żeby go podłączyć pod tą działkę w lesie, która miała docelowo służyć jako ośrodek rehabilitacji. Niestety dostaliśmy po wyremontowaniu całego budynku, włożeniu tam bardzo dużo naszej pracy, pieniędzy prywatnych, jak i również od darczyńców, dostaliśmy negatywną odpowiedź, że nie ma możliwości. Wiedząc, że będzie zamknięty ten ośrodek w lesie, ten, który jeszcze nie powstał tak naprawdę, ta decyzja będzie uchylona. W międzyczasie złożyliśmy nową decyzję o naszą działkę. Tam dostaliśmy pozwolenie od Rady Gminy. Dostaliśmy właśnie możliwość, żeby to zrobić u nas na działce. Tam powstały też woliery i ten wniosek został już złożony kilka miesięcy temu. Niestety do tej pory nie mamy odpowiedzi. W międzyczasie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystosowała pismo do policji o ukaranie za to, że zwierzęta, które pomagamy, bo one napływają do nas cały czas. Chciałem też zaznaczyć, że ośrodek powstał z konieczności pomagania tym zwierzętom, a nie z chęci, żeby go otwierać w przyszłości. To po prostu te zwierzęta, które lawinowo do nas przyjeżdżają, potrzebują takiego miejsca i nie uchylaliśmy po prostu możliwości im pomagania. W jednym ze sprawozdań wyszło, że mieliśmy tam po prostu zwierzęta, które no, w cudzysłowie nielegalnie przebywały, bo ludzie przywozili nam jeże, przywozili nam wiewiórki, przywozili nam sarny, przywozili nam zwierzęta, które potrzebowały pomocy. Nikt im tutaj tej pomocy dookoła nie miał możliwości udzielić. My mieliśmy pozwolenie na ptaki. I no niestety te zwierzęta uzyskiwały pomoc w naszym szpitalu, czyli w miejscu, gdzie znajduje się nasza siedziba. I generalna dyrekcja dopatrzyła się, że no nie można tak robić, że na tej działce, na której nie ma pozwolenia, prowadzić takiego ośrodka.
1: Dopytam tylko, czyli oznacza to, że lepsza by była sytuacja, kiedy odesłalibyście tę osobę z ranną sarną albo z takim jeżem, który nie przetrwa zimy i kazali wypuścić to na zewnątrz, żeby jakoś tam sobie poradziło. To by było lepsze niż udzielenie mu pomocy.
2: Według prawa lepiej byłoby nie pomagać temu zwierzęciu i zostawić je na cierpienie, niż udzielić mu pomocy, nie mając pozwolenia na ten ośrodek. I to jest bardzo krzywdzące, no nie tylko dla nas, jako dla instytucji, która chce pomagać zwierzętom, ale głównie dla zwierząt, które nieraz mogą nie doczekać kilkugodzinnej drogi do kolejnego ośrodka. A też chciałbym zaznaczyć, że mało jest ludzi, którzy chcieliby jechać 2-3 godziny do najbliższego ośrodka, żeby poświęcić swój czas, zawieźć to zwierzę, zapłacić za koszty transportu, a niekiedy nawet leczenia, bo inne ośrodki nie przyjmują z obcych gmin, z którymi nie mają podpisanych umów, zwierząt, za które nikt nie zapłaci za leczenie. Dlatego tutaj robią się schody i problemy właśnie z tym, co dalej z tym zwierzęciem.
1: Mhm. To zapytam trochę przewrotnie. To skoro wiedziałeś, że może ci to narobić kłopotów, to czemu jednak przyjmowałeś te zwierzęta?
2: No idea ośrodka powstała właśnie z chęci pomocy tym zwierzętom. I pierwsze zwierzęta, które ja przyjąłem pod swoje skrzydła, były to zwierzęta, które miały być poddane eutanazji. 8 lat temu, kiedy ja byłem na kursie sokolniczym, kiedy pierwszego miałem zdrowego swojego ptaka, zobaczyłem bilika, który miał być poddany eutanazji. No i wtedy to moje serce się tak otworzyło, że no mówię, no jak będę miał zdrowego ptaka, to nie ma problemu, że znajdę miejsce też dla jakiegoś rehabilitanta. No i tak to się po prostu zadziało. Ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie udzielić pomocy jakiemukolwiek zwierzęciu, które do nas trafia i zostawić je bez pomocy.
1: Czyli bez względu na to, czy ma skrzydła, czy nie ma.
2: No dokładnie. Tych zwierząt trafia coraz więcej. Te potrzeby są bardzo duże i bardzo się też cieszymy, że w ogóle jest takie miejsce, gdzie ci ludzie mają jakąkolwiek deskę ratunku, mogą te zwierzęta zabezpieczyć, przywieźć, często w agonalnym stanie, bo trafiają też zwierzęta, które niestety nie przeżywają nawet transportu, ale ci ludzie nawet poprowadzeni za rękę wiedzą, że mogą na nas liczyć, są spokojniejsi po prostu, że spełnili się po prostu jak tylko mogli.
1: Żeby jeszcze może tak doprecyzować liczby. Rocznie ilu ptakom pomagacie, ile ptaków wypuszczacie na wolność? Jaka to jest skala? Kilkadziesiąt, kilkaset?
2: No teraz to już idzie w setkach. Ten rok był bardzo intensywny, bardzo dużo ptaków trafiło do nas. Aż boję się też mówić o liczbach, bo przez te liczby ja też niestety byłem po prostu zgłoszony na policję o ukaranie. Mogę powiedzieć, że około 300 ptaków niestety było wynikiem ataku kotów. Niestety te ptaki nie przeżyły. Były to zwierzęta, które przyniosły koty właścicielom swoim i tym zwierzętom niestety nie dało rady pomóc. Bardzo duża ilość, też ponad setka tych ptaków trafiła na wolność. Miały możliwość tej wolności uzyskania. Mówimy o dzikich ptakach, bo jeżeli chodzi o gołębie, o ptaki takie nasze domowe, to tych ptaków można powiedzieć, że dwa razy tyle też trafiło na wolność. Te ptaki, które nie mają możliwości zostać wypuszczonymi, zostają u nas w azylu, a jeżeli chodzi o gołębie miejskie, które w bardzo dużej ilości też do nas trafiają i są to ptaki uszkodzone, no po prostu na przykład z amputowanym skrzydłem, po postrzałach również, po jakichś uszkodzeniach, gdzie nie mają możliwości wrócić do natury. Współpracujemy z Fundacją Gruszętnik we Wrocławiu, gdzie przekazujemy te ptaki do nich, do azylu, czy to grzywacze, czy to sierpówki, czy gołębie miejskie. Ale w rekompensacie my też przyjmujemy od nich ptaki, na przykład krukowate, sowy, bociany, tak żeby po prostu te dwie fundacje mogły sobie też wesprzeć, pomóc sobie i też wymienić się po prostu tymi zwierzętami, dla których my nie musimy na przykład tutaj stawiać tych dodatkowych wolier i też takiej wielkiej ilości tych ptaków tutaj gromadzić u nas.
1: Wiemy już, co się stało. Pytanie, co dalej? Czy już wiesz, jak będzie wyglądać ta cała procedura? Czy są też osoby, które pomagają ci w przejściu tej takiej biurokratycznej, trudnej, wyboistej drogi?
2: Na tą chwilę mieliśmy reportaż w sprawie dla reportera, który na szczęście pokazał ten wielki problem, to wielkie wyzwanie, z jakim się mierzymy i co nas po prostu dotknęło. Ta wielka niesprawiedliwość, bo ja tak to uważam, z każdej strony, z której tylko mogliśmy, dostaliśmy po prostu boksy i kłody pod nogi. No był moment, że już chciałem odpuścić. Ja, moja rodzina, już nie mieliśmy sił na to, żeby po prostu odpuścić. Na szczęście sprawa dla reportera dała nam takie światełko nadziei, że chcę pokazać tą sprawę, chcę nagłośnić tą sprawę i pokazać, jakie trudności nas spotykają. Pojawiły się kolejne osoby, które chcą nam pomóc. Ruszyła też na szczęście zbiórka na ziemię. Mamy nadzieję, że do końca roku ona się zamknie, będziemy mogli pobudować te woliery dla tych zwierząt, które są chwilowo na wynajętej działce. I potrzebujemy tej ziemi naprawdę jako zbawienia dla tych zwierząt, żeby móc dla nich już profesjonalne boksy pobudować, profesjonalne miejsce, woliery, żeby te ptaki też mogły być w warunkach takich po prostu, jakich mają być. Przy publikacji reportażu pojawiły się osoby, które wspierają nasze działania, które odezwały się do nas. Pani Barbara Oliwiecka, która już wcześniej oferowała nam pomoc, tutaj zadziałała natychmiastowo. Już po dwóch dniach spotkaliśmy się w Poznaniu, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, żeby rozwinąć naszą współpracę. Już współpracujemy z Lasami Państwowymi i z Nadleśnictwem Kalisz przy Ptasim Skwerku. Tutaj, gdzie jest miejsce stworzone właśnie dla dzieciaków, dla odwiedzających, dla osób, które odwiedzają fundację, ale też przyjeżdżają czy na grzyby, czy przyjeżdżają sobie po prostu rowerami odpocząć. Mają tutaj miejsce stworzone właśnie do odpoczynku, do edukacji. I już rozmawialiśmy o kolejnych projektach, które chcemy wdrożyć, które chcemy, aby działały we fundacji. Byliśmy też na rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To tam w tej instytucji nie miałem możliwości skorzystać z dofinansowań. Na szczęście pojawiły się osoby, które chcą nam pomóc, chcą merytorycznie rozmawiać, podpowiadają nam, jak składać te wnioski, aby nie popełniać błędów i na przyszłość oferują też nam pomoc po prostu merytoryczną, żebyśmy z powodu błahych błędów, jak było do tej pory, nie mieli odrzuconych wniosków na możliwość rozbudowy i tworzenia właśnie tego ośrodka, który jest koniecznością, żeby powstał.
1: Czyli jest jakieś światełko w tunelu?
2: Tak jest. Ja bardzo się cieszę, że takie osoby się pojawiają, że chcą nam pomagać i też zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość w jakiś sposób pomóc fundacji, ma jakieś możliwości czy zdobycia jakichś środków na zakup ziemi, czy jakiegoś materiału na budowę wolier, czy chciałby u nas podziałać jako wolontariusz, albo ma jakieś inne sposoby na to, żeby nas wesprzeć, zadziałać, ja bardzo chętnie zapraszam do współpracy. U mnie brakuje doby, brakuje czasu, żebym przejechał wszystkie instytucje tutaj dookoła i poprosił o pomoc. Ja z tego miejsca bardzo zachęcam do wsparcia fundacji, do pomocy, do jakiejkolwiek pomocy. Ostatnio firma tutaj też z okolic Kalisza wsparła nas karmą po prostu dla zwierząt, gdzie też bardzo dziękujemy, bo cała paleta karmy przyjechała do nas, aby nam po prostu tutaj pomóc wykarmić te zwierzęta.
1: Można też pomóc waszej fundacji, między innymi poprzez zaproszenie ciebie z twoimi ptakami na jakieś pokazy, na przykład do szkół czy do firmy, bo właśnie z takich pokazów pieniądze, które uzyskujesz, później są przeznaczone na działania fundacji.
2: Tak, dokładnie. Pokazy są głównym tak naprawdę źródłem utrzymania fundacji. Ja z wszystkim osobom, które zapraszają nas na pokazy, do szkół, gdziekolwiek, na jakiekolwiek wydarzenia, bardzo jestem ogromnie wdzięczny, ale też reklamuję się i zachęcam, żebyście zapraszali nas na wydarzenia, na eventy, do bibliotek, do szkół, do przedszkoli, tam gdzie możemy się pokazać z ptakami, zrobić wspaniały pokaz dla waszych pociech, dla waszych dzieciaków, ale też dla dorosłych osób. Bardzo chętnie przyjedziemy, zrobimy warsztaty, zapraszamy też do siebie szkoły, przedszkola, wycieczki do odwiedzin naszego miejsca, gdzie możecie tą resztę ptaków w azylu zobaczyć na żywo. Możecie nakarmić część zwierząt, możecie tam po prostu przy ognisku posiedzieć razem z nami, możemy zorganizować różnego rodzaju warsztaty plastyczne i to też jest wielkie wsparcie dla naszej właśnie fundacji.
1: Czego ci życzyć?
2: Życzyć mi proszę jeszcze więcej wspaniałych ludzi na mojej drodze, bo te akcje różne, które się tutaj zadziewają, czy ostatnia w Galerii Amber, czy różnego rodzaju wsparcie po reportażu, ale też wcześniej, na przykład przy tych petycjach, które też były tutaj na fundację, chciano pokazać fundację w złym świetle. Proszę mi życzyć jak najwięcej wspaniałych ludzi, którzy mają dobre serca, którzy chcą pomagać nie tylko zwierzętom, ale też ludziom, aby one wypełniały jak najbardziej naszą przestrzeń.
1: Oczywiście z całego serca tego życzymy i podglądamy, co dobrego dzieje się w fundacji na bieżąco, co też możecie śledzić na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy za wizytę w studio. Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu, był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.